zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Muzeum imienia Jana Kasprowicza kolejne miesiące pełne wydarzeń. Jakie wystawy, spotkania i kulturalne propozycje przygotowano na resztę roku? O tym więcej już za chwilę Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradio i Nowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio i Nowrocław, a wraz ze mną jest adiunkt Muzeum imienia Jana Kasprowicza, pani Agnieszka Dzikiewicz. Dzień dobry, pani adiunkt. Pani Agnieszko, co szykuje Muzeum Jana Kasprowicza na najbliższe miesiące? Końcówkę 2026 i początek 2027 roku.
6: Jest to gratka dla miłośników sztuki i nie tylko, dlatego że są to prace, które tak naprawdę dopiero po raz drugi są pokazywane szerszej publiczności w Polsce. Pierwsza taka wystawa miała miejsce w Krakowie, w Muzeum Narodowym, a potem u nas. Więc jest to też dla nas wyróżnienie, zaszczyt. Są to prace z prywatnej kolekcji, które były wykonane w okresie paryskich studiów Stanisława Wyspiańskiego. Więc nie opatrzone, ciekawe, świeże, oryginalne, więc myślę, że jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji zobaczyć u nas tych prac, to do końca września będzie jeszcze okazja, a później od października nowe wystawy. Przede wszystkim skupiamy się na obchodach roku Jana Kasprowicza w powiecie inowrocławskim, bo jest to wyjątkowa data dla naszego muzeum, setna rocznica śmierci naszego wielkiego patrona i z tej okazji w październiku zaprezentujemy wyjątkową wystawę, która za kości u nas na dłużej. Wystawa pod tytułem Poezja jest wszystkim. Jest to zestaw prac, wystawa, którą przygotowało grono profesorów i studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy specjalnie na obchody tej rocznicy, tej okrągłej setnej rocznicy, stworzyli kolekcję swoich prac, wystawę prezentującą właśnie jakby nawiązującą, zainspirowaną twórczością, postacią, sylwetką Jana Kasprowicza. Premiera, czyli wernisaż tej wystawy miał miejsce w maju w Zakopanem, na Harendzie, czyli miejscu, gdzie zmarł wielki poeta. Razem z kolegami, koleżankami z muzeum mieliśmy przyjemność uczestniczenia w tym wernisażu. Powiem, że jest to wystawa naprawdę ciekawa, intrygująca, w bardzo kreatywny sposób nawiązująca do Jana Kasprowicza. Więc nie są to tylko portrety, ale również bardzo taki kreatywny, symboliczny sposób nawiązujące do naszego Jana Kasprowicza. I ta wystawa tak naprawdę do końca roku będzie główną taką atrakcją w naszym muzeum, ale też wątki lokalne. W październiku będzie mniejsza wystawa dotycząca nieistniejących kościołów w Inowrocławiu, więc cofniemy się troszeczkę w przeszłość.
5: A trochę ich jest, znaczy trochę ich było.
6: Tak, kilka na pewno i tutaj głównie zakon franciszkanów, kościół świętego Jakuba, jeszcze kilka innych i będzie można zobaczyć, gdzie one się znajdowały, jak wyglądały i myślę, że wielu mieszkańców naszego powiatu będzie zaskoczonym tym, że właśnie takie budowle kiedyś istniały tutaj na terenie naszego miasta. I też pod koniec września, jak co roku, zaprezentujemy Państwu taką wystawę powarsztatową. Już od kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dom Artysty, gdzie mamy takie przedsięwzięcia, które są finansowane właśnie z budżetu powiatu inowrocławskiego. To polega na tym, że przeprowadzamy serię warsztatów i ta seria jest zakończona właśnie taką wystawą powarsztatową i w tym roku właśnie na warsztat wszedł witraż i pod koniec września będzie można zobaczyć witraże autorstwa uczestników, ale także będą dodatkowe ciekawostki, piękne witraże z pracowni toruńskich artystów.
5: O tych witrażach już troszeczkę wiem, bo rozmawiałem kilka dni temu z panią Iloną Gawrońską i napomknęła mi o tej wystawie. Kiedy ona będzie dokładnie?
6: Właśnie nie pamiętam, także
7: we wrześniu.
6: Ja sobie sprawdzę, to trochę pod koniec września na pewno, to Ilona będzie wiedziała, nie? To sobie tam pewnie.
7: Jakie nowe wystawy czekają jeszcze mieszkańców przed końcem tego roku, o których jeszcze nie wiedzą, a może już na początku przyszłego roku? Takie godne polecenia, oczywiście takich jest masa w naszym muzeum.
6: No, tak jak mówiłam, głównie właśnie ta poezja jest wszystkim, bo jest to bardzo obszerna wystawa i ona tak naprawdę będzie ulokowana na całej powierzchni wystawowej naszych wystaw czasowych na dole, więc już nie będzie miejsca na inne wystawy i ona będzie ze względów takich logistycznych, organizacyjnych na dłużej, także do końca roku głównie będzie atrakcją naszego muzeum, ale również te właśnie lokalne akcenty, o których wspominałam. To takie najważniejsze, najmocniejsze punkty, które będą realizowane jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku to jeszcze nie będę uchylała rąbka tajemnicy, dlatego że dopiero jesteśmy w fazie tutaj rozmów, negocjacji z artystami, ale powiem, że grafik będzie napięty, więc warto śledzić nasze media społecznościowe i sprawdzać, co na bieżąco tak naprawdę się u nas dzieje.
7: Na pewno przed końcem roku jeszcze do Was wpadnę.
6: Oczywiście, zawsze zapraszamy.
7: Czy są wystawy, nad którymi już intensywnie pracujecie, ale których jeszcze nie chcecie ogłosić, bo ze względu na jakieś może właśnie te rąbki tajemnicy, jakieś jeszcze niedopięte sprawy, a które rzeczywiście mogą się odbić szerokim echem w województwie na przykład?
6: Już od kilku lat pracujemy z artystami, z takimi uznanymi artystami z Polski, jak na przykład Jarosław Kukowski i ta wystawa paryska, którą już z powodzeniem od 2 lat realizujemy. I w przyszłym roku jest szansa, że znów się u nas pojawi, ale i nie tylko. Pracujemy tutaj też nad jakimiś pomysłami z Jarosławem Kukowskim, więc myślę, że takich, że coś dla wielbicieli sztuki współczesnej też na pewno ciekawego będzie. No i oczywiście Stanisław Przybyszewski, bo kolejnym rokiem najprawdopodobniej będzie rok Stanisława Przybyszewskiego, dlatego że będzie kolejna rocznica śmierci tego drugiego wielkiego pisarza z naszego regionu. Więc tutaj też na pewno jakieś wystawy literackie pod tym kątem będziemy szykować.
7: Z panem dyrektorem o tym rozmawiałem, że rok po roku będzie taki, można powiedzieć, jubileusz jednego i drugiego z tych wielkich wieszczów naszych tutaj kujawskich ziem.
6: Dokładnie. No, to jest ewenement tak naprawdę, że na naszej ziemi kujawskiej w tak niewielkiej odległości przyszło na świat 2 wybitnych literatów, bo i Jan Kasprowicz, i Stanisław Przybyszewski zapisali się naprawdę na szczycie najważniejszych artystów, literatów właśnie nie tylko okresu Młodej Polski, ale literatury polskiej, więc jest to rzecz wyjątkowa i nasze muzeum dba o pamięć o jednym i drugim i skrupulatnie będziemy przypominać, że te wielkie postacie, tutaj zarówno Jan Kasprowicz, jak i Stanisław Przybyszewski, od nas tutaj pochodzą, na tej ziemi kujawskiej się wychowali. I jak w przypadku Jana Kasprowicza, nie tylko Harenda Zakopane, ale i Kujawy, bo przecież tutaj się urodził, wychował i w trudnych warunkach tak naprawdę, bo w rodzinie bardzo ubogiej się wychował i te trudne warunki sprawiły, że stał się takim wyjątkowym człowiekiem, jak dziś go zna Polska i także i na świecie jest bardzo popularny, więc myślę, że to jest zawsze warte podkreślenia.
7: Babcia Jana Kasprowicza, z tego co słuchałem na jednych z obchodów rocznicy śmierci, czy rocznicy urodzin, już nie pamiętam kiedy to było, czy grudzień, czy sierpień, były czytane poezje i jedna z pań, która czytała, mówiła, że babcia Jana Kasprowicza od razu po jego urodzeniu mówiła, że on będzie kimś wielkim. Czy to prawda?
6: Dokładnie w rodzinie Jana Kasprowicza krążyła taka historia o momencie narodzin poety, gdzie tutaj kobieta, która odbierała poród właśnie Jana Kasprowicza, po wzięciu na ręce tego niemowlęcia stwierdziła: dziecko, ja tego nie doczekam, ale ty będziesz wielkim człowiekiem. Czyli tak jakby w rodzinie Jana Kasprowicza już od samego początku ta taka wielkość Kasprowicza była wróżona, więc myślę, że tutaj Kasprowicz, to było przeznaczeniem Kasprowicza, żeby stać się wielkim człowiekiem, żeby wybyć z tej kujawskiej wsi w wielki świat i uznać szacunek, na który zasługiwał.
7: Mówiła Pani o wielu wystawach, wielu ekspozycjach przygotowywanych na te kolejne miesiące, ostatnie miesiące tego roku i przyszłe na początek 2027 roku. A które Pani zdaniem, Pani okiem będą największym przedsięwzięciem, które mogą przyciągnąć najwięcej osób do naszej placówki muzealnej w Inowrocławiu?
6: No powiem szczerze, że wystawa, która aktualnie u nas występuje, jest pokazywana, czyli Stanisław Wyspiański, jest to gratka, jest to bardzo ciekawa wystawa i cieszy się popularnością w naszym muzeum. to nie powiem i dlatego do końca września warto tutaj też zobaczyć, zajrzeć, sprawdzić na własne oczy, ponieważ Wyspiański no, był wybitnym artystą, wyjątkowym w skali całego kraju i naprawdę jest to jedna z takich najciekawszych wystaw. No i ta poezja jest wszystkim, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie, już można powiedzieć, bo nie tylko u nas, ale i w Zakopanem. No Kraków, wiadomo, jest jednym z największych ośrodków artystycznych w naszym kraju i wybitni artyści pochodzą z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i właśnie ci artyści, zarówno profesorowie, jak i adepci sztuk pięknych, czyli studenci, wzięli na warsztat postać Jana Kasprowicza i w bardzo ciekawy sposób się nim zainspirowali. Powstała piękna wystawa, bardzo ciekawa, taka trochę zachęcająca, wzbudzająca jakąś refleksję, więc myślę, że to będzie na pewno taki hit na tego sezonu w naszym muzeum.
5: A jeszcze wróćmy do tego Stanisława Wyspiańskiego, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Do kiedy będzie można oglądać tę wystawę?
6: Do końca września. Więc zapraszam, bo jest to no, czymś naprawdę wyjątkowym.
5: A jest możliwość, żeby ją przedłużyć? Mówiliśmy właśnie o końcu września. Jestem ciekawy, że jak będzie duże zainteresowanie wielu ludzi, bo to jest jednak bardzo duża postać, jeśli chodzi o nasz kraj.
6: Na ten moment nie planujemy przedłużenia, ale jeżeli tak, to będzie wszystko, o wszystkim będziemy informować na naszych mediach społecznościowych. Więc zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje profilu naszego muzeum, to naprawdę warto. Dużo się u nas dzieje, dużo wystaw, ale także dużo wydarzeń kulturalnych, różnego rodzaju spotkania, warsztaty, więc myślę, że każdy mieszkaniec naszego powiatu znajdzie coś ciekawego dla siebie.
5: A jeśli mówimy o wystawach, to wystawa, dobrze tutaj zapisałem, Szymborze, Inowrocław, Kujawy, rysunki Tibora, nazwiska, nie jestem w stanie, Corby, coś takiego?
6: Tibor Czorba, jest to propozycja, która będzie w naszej filii Muzeum Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu, też do końca września. Jest to również interesująca propozycja. Prace Tibora Czorby są wypożyczone z kolekcji Muzeum we Włocławku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, które użyczyło nam tych prac. Tibor Czorba był ciekawym artystą, Węgrem, który zamieszkał w Polsce. Najpierw tutaj po okresie studiów przyjechał, gdzie studiował właśnie polonistykę. Studiował również kierunki artystyczne. Pięknie malował, głównie specjalizował się w akwareli na wilgotnym papierze, co było takie dla niego charakterystyczne. I on jako filolog i artysta w jednym tak zainteresował postacią Jana Kasprowicza. Odbył taką podróż śladami właśnie naszego wielkiego poety i podróżował po całym kraju do tych miejsc, które odwiedził, które były bliskie właśnie Janowi Kasprowiczowi i stworzył tekę pod tytułem Szlakiem Jana Kasprowicza. I co jest dla nas takie wyjątkowo ciekawe, znajdują się tam pejzaże szymborskie. Tak jak Inowrocław czy Kruszwica, okolice właśnie Inowrocławia są dosyć dobrze sportretowane przez naszych lokalnych artystów, tak Szymborza nie ma. Nie ma tych wizerunków Szymborza i dla nas jest to szczególnie cenne, zwłaszcza z tego okresu, kiedy żył Jan Kasprowicz, jak kiedyś wyglądało to Szymborze. Więc jest kilka urokliwych prac właśnie przedstawiającą i domek Jana Kasprowicza i okoliczne domki, które znajdowały się wówczas w Szymborzu, ale też Kruszwica i Inowrocław, więc tak szeroko rozumiana okolica Kujawy, bardzo powiem, że zazdrościmy tej teki muzeum we Włocławku i bardzo dziękujemy, że nam ją wypożyczyli. Więc ciekawy akcent artystyczny, ciekawy malarski akcent, artysta węgierski, który bardzo kochał Polskę, uzyskał polskie obywatelstwo i w Polsce jest pochowany, więc myślę, że naprawdę był zauroczony tym naszym krajem, naszą sztuką, naszymi artystami, no i oczywiście postacią Jana Kasprowicza.
5: Właśnie jeszcze o Janie Kasprowiczu chciałem chwilkę tutaj napomknąć, bo to jest rzeczywiście wielka postać. W tym roku, no jubileusz bardzo potężny, stulecie śmierci. Czy w ramach, mówiła coś Pani już na początku, ale czy w ramach jeszcze tych obchodów będzie coś takiego, co się odbije szerokim echem w naszym mieście i też w regionie? Czy te wielkie imprezy już są, mamy za sobą?
6: Dokładnie. Dlatego, że Jan Kasprowicz zmarł 1 sierpnia, więc głównie w tym czasie, to właśnie wtedy skupiliśmy się na obchodach, na tych wydarzeniach okołorocznicowych, więc takim pokłosiem, kontynuacją będzie właśnie ta wystawa Poezja jest wszystkim.
7: Czy planowana jest jeszcze jakaś wystawa, jakieś tutaj można powiedzieć ekspozycje podobne tematyką do właśnie Tibora Czorby, bo to mnie, nie ukrywam, zafascynowało. Lubię takie tematy i też to, że ta osoba nie była z naszego kraju, a jednak była w nim bardzo głęboko zakorzeniona artystycznie.
6: To było takie wyjątkowe przedsięwzięcie, o którym tak naprawdę dowiedzieliśmy się od właśnie muzealników zaprzyjaźnionych z muzeum we Włocławku, że była taka postać, był taki artysta. My w swoich zbiorach niestety nie mamy.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Co będzie się działo w Inowrocławskim Muzeum do końca roku? W planach są kolejne wystawy, wydarzenia i spotkania. Szczegóły zdradza Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Ale dzięki temu, że mamy bardzo dobry kontakt, mamy wspaniałe muzea w naszym regionie, w naszym powiecie, w województwie, dlatego współpracujemy i z przyjemnością oczywiście użyczamy sobie nawzajem prac, więc ta współpraca kwitnie i można się spodziewać, że jeżeli tylko natrafimy na takie perełki, to na pewno Państwo je zobaczą.
7: Musimy też zacząć rozmowę, troszeczkę tutaj wcielić ten wątek domu rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. Czy są tam planowane jakieś wystawy, przedsięwzięcia? Bo w ostatnich miesiącach, latach było ich rzeczywiście sporo, też ze względu na ten, jak już mówimy, jubileusz.
6: Właśnie nasza filia w Szymborzu zostanie też włączona w koncept tej wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Tam będzie też część ekspozycji, bo pracy jest naprawdę dużo i one będą wyeksponowane na każdej dostępnej powierzchni, także w domu rodziny Jana Kasprowicza w tej chwili, gdzie wszystko się zaczęło, cała przygoda Jana Kasprowicza.
7: Ma tam dużo odwiedzających to miejsce?
6: No powiem szczerze, że nie jest ich tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale też zachęcamy. Zdajemy sobie sprawę, że Szymborze jest ulokowane tak logistycznie, ciężko się tam dostać. Jeżeli ktoś nie posiada własnego transportu samochodowego, no to niestety ten dojazd do naszej filii jest dość utrudniony.
7: Jeżeli jest ciepło, to rowerkiem?
6: Rowerkiem, tak, które również można u nas wypożyczać, więc też tutaj taką reklamę mamy. Taką wypożyczalnię rowerów. Można wypożyczyć sobie na przykład rowerek u nas w filii na Solankowej i pojechać sobie do Szymborza i wrócić. Więc jest też taka opcja. Można się pytać u nas w kasie muzeum. Jest taka opcja, można wypożyczyć rower.
7: Czyli można jeździć po całym mieście, jak rozumiem, nie?
6: Można, tylko też kłopot w tym, że trzeba rower zwrócić w godzinach funkcjonowania muzeum. Czyli jeżeli rano można taki rower wypożyczyć, to do godziny 16 jak najbardziej można po nim podróżować po mieście.
7: Okej, no to pięknie. Czy w naszym muzeum są zbiory, jakieś pamiątki po Kasprowiczu, o których mieszkańcy nie wiedzą, a wy wiecie i są rzeczywiście takimi perełkami tej placówki?
6: No tak, w nasze archiwa tutaj są bogate. Mamy przede wszystkim rękopisy oryginalne, utwory Jana Kasprowicza, listy, z którymi się na przykład kuferek Jadwigi, czyli ukochanej żony Kasprowicza, gdzie za czasów narzeczeńskich przepiękne, bardzo czułe, takie sentymentalne listy codziennie ze sobą wymieniali, co jest też warte podkreślenia, że kiedyś poczta naprawdę prężnie funkcjonowała. Jeżeli Jan Kasprowicz wysyłał list ze Lwowa, to Jadwiga już następnego dnia w Krakowie ten list miała.
7: Naprawdę?
6: Tak, tak, kiedyś poczta funkcjonowała, bo to jedyny taki sposób kontaktu, no dzisiaj wiadomo.
7: Ale i tak szybciej niż czasami Messenger w dzisiejszych czasach, prawda? Przy niektórych osobach.
6: Tak, no to już kwestia indywidualna, ale ten kuferek Jadwigi, te wiersze w nim ukryte są naprawdę piękne. My przy okazji różnego rodzaju wydarzeń pokazujemy ze względu na to, że są to bardzo delikatne właśnie nasze zbiory, przedmioty, które pod wpływem światła słonecznego niestety niszczeją, dlatego są to tylko wyjątkowe okazje, ale na naszych wystawach stałych, oczywiście poświęconym wybitnym pisarzom, poecie, można zobaczyć kserokopię właśnie tych listów. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak pisał Jan Kasprowicz, Stanisław Przybyszewski, to na naszych salach wystawowych można to zobaczyć. Jeżeli chodzi o takie pamiątki bardziej takie dosłowne, no to na przykład w zbiorach mamy kożuszek Jana Kasprowicza.
5: Widziałem, bardzo dobry stan.
6: Tak, jego koszula, laseczka z monogramem, JK. To też świetnie pokazuje, jakim człowiekiem był Jan Kasprowicz. Pomimo tego, że kiedy mieszkał w Zakopanem, już był człowiekiem takim szanowanym, z dorobkiem artystycznym, bardzo już majętnym.
5: Był postacią już taką rzeczywiście pełnoprawną.
6: Tak, jednym z ważniejszych właśnie osób w tamtych czasach, właśnie pod względem artystycznym, wybitnym poetą, to nie wywyższał się, tylko w takim właśnie skromnym odzieniu, w tym kożuszku, chodził po górach, czym też zyskał szacunek mieszkańców Poronina, Zakopanego. Nazywali go też Bacą z Poronina, więc był tak, trochę zaasymilował się z tym środowiskiem góralskim. Bardzo cenił sobie zresztą ta późna twórczość Jana Kasprowicza. Dotyczy właśnie takiego zachwalania prostego życia góralskiego. Jest bardzo zafascynowany, bardzo często też w swojej twórczości tą kulturę góralską go inspiruje.
5: Gdyby te przedmioty mogły mówić, pani Agnieszko.
6: Tak, na pewno niejedno wyjście w góry, niejedna podróże właśnie ten nasz koruszek widział.
5: A jak wygląda ten proces właśnie konserwacji tych przedmiotów? Czy to jest kilka tygodni, miesięcy? Jak to wygląda? Bo to jest na pewno rozłożone w czasie, żeby to zachować w takim stanie, żeby to było rzeczywiście można było oglądać, bo niektóre są wystawione.
6: Oczywiście konserwacją naszych zabytków zajmują się specjaliści. Wykonują na specjalne zlecenie, więc tutaj tajniki procesu samego znają tylko osoby, które się tym zajmują.
5: Czy w naszym muzeum jeszcze będzie w ostatnim czasie albo coś pozyskane, albo coś właśnie może a propos tej współpracy z innymi muzeami, jakieś eksponaty lub dokumenty, którymi szczególnie warto będzie się pochwalić w naszym muzeum? Chodzi właśnie o takie zbiory, które mogą zainteresować naszych tutaj miłośników. A czasami widzę rzeczywiście, jak są jakieś wystawy tematyczne, to ta frekwencja naprawdę jest pozytywna.
6: Powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach niestety trudno już o jakieś nowości powiązane z Janem Kasprowiczem, Stanisławem Przybyszewskim, bo tego głównie dotyczą nasze zbiory literackie. Większość rzeczy została już odkryta tak naprawdę, więc jeżeli na jakichś aukcjach czy w jakimś miejscu pojawi się informacja o jakichś dokumentach, które nie są znane szerszej publiczności, badaczom, no to my oczywiście się tym interesujemy. Jeżeli byłaby możliwość pozyskania, to my oczywiście bardzo chętnie byśmy nasze zbiory powiększyli.
5: To jeszcze troszeczkę panią, że tak powiem, przycisnę tak pozytywnie, bo wiem, że pani tutaj dużo wie o naszej placówce. Z panem dyrektorem też o tym rozmawiałem. Czy jest taka muzealna perełka, która czeka na pokazanie naszej tej inowrocławskiej publiczności, a której jeszcze nie widzieli, a możemy tutaj zdradzić?
6: Myślę, że te najcenniejsze nasze zbiory już Państwo znają. Tak naprawdę to, co mamy poukrywane w naszych magazynach, to jest oczywiście bardzo dużo, dużo materiałów, dużo eksponatów, które niestety ze względu na ograniczenia powierzchni nie jesteśmy w stanie prezentować na co dzień. Ale przy okazji wystaw różnego rodzaju, wystaw czasowych czy jakichś spotkań, uchylamy rąbka tajemnicy, pokazujemy, ale te tak naprawdę najcenniejsze, najdroższe, najważniejsze w naszych zbiorach są prezentowane na naszych wystawach stałych.
5: Pan dyrektor, tutaj jak byłem kilka miesięcy temu, mówił mi o perłach Jadwigi. Czy wie pani coś na ten temat?
6: To już myślę, że pan dyrektor zdecydowanie więcej na ten temat, więc ja się tutaj kompetencje nie śmiem tutaj wtrącać.
5: Tak, myślałem, a obiecał mi, że mi pokaże, to muszę po urlopie, jak wróci, przyjechać i muszę mu tutaj przypomnieć.
6: Bo tak naprawdę każdy z nas, ja i moi koledzy, mamy swoje działy, które prowadzimy odrębnie i myślę, że mówienie o tajnikach działów kolegi nie przystoi tutaj.
5: Pani adiunkt, jakie wydarzenia poza samymi tymi właśnie wystawami planujecie na tą końcówkę roku, ale też początek, jakieś spotkania, wykłady są?

0: popularne bardzo. Przed tym okresem bożonarodzeniowym bardzo dużo szkół się do nas zgłasza i oczywiście zachęcamy. Są to piękne, tradycyjne ozdoby, których oczywiście na półkach sklepowych się nie uświadczy, więc ten wkład włożony w stworzenie takiej bombki, takiej ozdóbki czy takiego aniołka ze słomy, no myślę, że jest czymś wyjątkowym i dzieci bardzo cieszą się, wychodząc z naszych warsztatów z takim pięknie, własnoręcznie wykonanym aniołkiem, bądź bombeczką, czy ozdóbką i jest to naprawdę jedna z wyjątkowych ozdób choinki w domach tych maluchów.
1: Bardzo oryginalna też ozdoba.
0: Tak, no i też dla nas ważne jest to, że kultywujemy tą tradycję, że ta tradycja ozdób ręcznych jeszcze funkcjonuje i jest rozwijana, więc pomimo tego, że warsztaty, rękodzieło, ale również ten walor tradycyjny, te rozwijanie tradycji jest dla nas istotne. Mamy też w ofercie warsztaty z kaligrafii, które też cieszą się zainteresowaniem. Grupy szkolne mogą się do nas zgłaszać, mogą zobaczyć, jak kiedyś wyglądało pismo, jak się pisało piórem gęsim, piórem takim klasycznym, ze stalówką, z obsadką i mogą spróbować swoich sił właśnie w takim piśmie kaligraficznym. Więc z naszej oferty to właśnie te ozdoby ręczne, także kaligrafia. Jeżeli chodzi o taką szerszą ofertę, no spotkań, na przykład od początku tego roku prowadzimy cykl spotkań pod tytułem Wspólne Pasje. Jest to cykl, który jest tak jakby otwarty dla wszystkich, którzy chcą posłuchać o pasjach mieszkańców naszego powiatu, ale także podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi zainteresowaniami i gośćmi. Zawsze w każdym miesiącu, zazwyczaj w czwartek, bo tutaj takie mrugnięcie oka, nawiązanie do tych słynnych obiadów czwartkowych. To my
1: mamy... Właśnie jak pani powiedziała, czwartek od razu pierwsze skojarzenie.
0: Tak, więc my mamy takie spotkania czwartkowe i zawsze wraz w miesiącu w czwartek jakiś ciekawy gość opowiada o swoich pasjach i tutaj z takim zamierzeniem, że publika może również włączyć się do rozmowy, opowiedzieć, zapytać i na razie z powodzeniem prowadzimy ten cykl, cieszy się on popularnością i tutaj mogę uchylić właśnie rąbka tajemnicy, że we wrześniu będzie 95-lecie naszego, w październiku będzie właśnie 95-lecie naszego muzeum, więc rocznica bardzo okrągła i we wrześniu dlatego chcielibyśmy zrobić takie spotkanie z muzealnikami.
1: Czyli preludium do tej rocznicy.
0: Tak, bo kilkoro z naszych kolegów, koleżanek właśnie ma swoje pasje, swoje zainteresowania i właśnie będzie okazja poznać nas troszeczkę z innej strony. Czyli troszeczkę osobiście, troszeczkę czym się muzealnik zajmuje po godzinach. Więc może to też będzie dla Państwa ciekawe. Zapraszamy, będzie takie zbiorowe spotkanie, gdzie my, właśnie tutaj koledzy, koleżanki opowiemy o tym, co nas pasjonuje, co robimy w wolnych chwilach, czym się interesujemy.
1: Czyli można poznać zarząd, można powiedzieć, od kuchni.
0: Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś chciałby nas przepytać, to będzie okazja we wrześniu.
1: Jeszcze wracając do tej młodzieży, bo pamiętam, że jak byłem chyba rok temu u pana dyrektora, tak pierwszy z tych cyklów naszych spotkań, to mówiłem o młodzieży, o dzieciach, jak wygląda dzisiaj to zainteresowanie tego młodego pokolenia muzeum.
0: No, powiem, że mamy grupy, zwłaszcza na te ozdoby rękodzielnicze właśnie przed okresem Bożego Narodzenia. Tutaj mamy najwięcej zdecydowanie, ale cały czas jakieś zajęcia warsztatowe u nas się odbywają, więc grupy szkolne odwiedzają naszą placówkę. Nie tylko na warsztaty, ale na lekcje muzealne, bo mamy bardzo ciekawą ofertę zajęć skierowanych dla szkół podstawowych, szkół średnich. Tutaj lekcje muzealne, głównie wiadomo, ze względu na naszego patrona i okres, którym się głównie zajmujemy, czyli Młoda Polska, więc szereg lekcji organizujemy zwłaszcza w rocznicy śmierci Jana Kasprowicza, więc mamy lekcje tematyczne dotyczące Jana Kasprowicza, sztuki Młodej Polski, albo też taka nowość w naszej ofercie, lekcja poświęcona weselu Wyspiańskiego, więc lektura, gdzie można przyjść również naszego muzeum i zobaczyć pracę artystów, którzy zainspirowali Wyspiańskiego do stworzenia jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Więc myślę, że też ciekawa propozycja.
1: A macie jakieś plany, żeby właśnie młodzi przychodzili, odwiedzali nasze muzeum nie tylko w czasie tych wystaw, jakichś tutaj wycieczek szkolnych, ale właśnie z własnej woli przychodzili, oglądali, napawali się sztuką?
0: Staramy się, aby propozycje, które kierujemy do mieszkańców naszego powiatu, były bardzo różnorodne.

0: Od kilku lat z powodzeniem prezentujemy także taką sztukę współczesną, fantastyczną, surrealistyczną. Co roku coś właśnie z tego kręgu prezentujemy i mamy nadzieję, że taka sztuka właśnie współczesna będzie troszeczkę bardziej czytelna, może bliższa, to zwłaszcza taka fantastyczna, która jest teraz szczególnie modna, może będzie troszeczkę bliższa, może troszeczkę bardziej zaciekawi tych młodych odbiorców niż ta sztuka klasyczna. Wiadomo, bardzo wartościowa i oczywiście zajmująca główne miejsce w naszych zbiorach.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Melo Radiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Melo Radiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

To właśnie teraz zaczyna się wasz najlepszy wtorek w tym tygodniu. Jesteśmy w tym razem od początku, podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was dużo energetycznej muzy od rana. Waldek Darłak, dzień dobry.

0: szlakier folią ochronną PDF i zapomnij o zarysowaniach. Załóż polerowanie, racowocie, ceramiczne, to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja.

Yesterday Jack Style, Turn the Lights Off. No i taka pora roku nam się robi, że w łazience o tej wczesnej porze to już raczej znów będziemy zapalać światło wcześnie rano. Za 21 minut, godzina 7. Mam coś do waszej porannej rozgrzewki. Trzy szoty w Melo już za chwilę i do zgarnięcia torba Melo Radia. Kto chce, kto chce. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. 321-321-777. Pierwszy telefon wykonajcie dzisiaj do Melo. Zgarnijcie torbę, taka Melo torba czeka na was. Praktyczna, na pewno się przyda w tym sezonie. Jeżeli jeszcze jej nie macie, no to dziś możecie ją zgarnąć. 321-321-777.

0: Fast Boy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo we wtorek rano, całkiem nowy dzień. Cześć Monika, hej hej.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć, coś całkiem nowego będziesz dzisiaj robić?
1: Oczywiście, idę do swojej nowej pracy i jestem strasznie, strasznie szczęśliwa.
0: Dobrze się zapowiada jednym słowem, ale to dzisiaj naprawdę pierwszy dzień?
1: Nie, no już tydzień pracuję, ale nadal się jaram.
0: A to dobrze zapowiada na następne miesiące. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Monika, to jak tak dobrze ci się układa, to sprawdzimy ciebie teraz, bo teraz przed tobą.
2: Trzy szoty w melo.
0: Trzy szoty w melo, które mamy, uwaga, Grecja czy Hiszpania?
1: Grecja.
0: Powieści czy bajki?
1: Bajki.
0: A schody czy winda?
1: No schody oczywiście.
0: To tak, żebyś schodów żadnych tam, zwłaszcza tych pod górę, nie miała dzisiaj. Melotorba jest już twoja, zgarniasz ją w takich właśnie porannych rozdaniach. Trzymaj się, Monia, miłego dnia, hej hej.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Meloradio tak od rana podkręcamy tempo i skoro tak zaczął nam się wtorek, dokładnie tak jak lubicie, no to pozostała część dnia, a trochę go jeszcze jest, na pewno też będzie układać się dokładnie tak, jak sobie to życzycie i planujecie. Tym bardziej, że dzisiaj dzień dobrych wiadomości, przy okazji też dzień marzyciela, także wiecie, może możecie uruchomić myślenie, jakieś może plany co do tego, co można byłoby fajnego dzisiaj zacząć i dzień dobrego samopoczucia. Sami widzicie, że to jest naprawdę fajnie zaczynający się wtorek. Żebyście byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje, za chwilę newsy w Melo. Będzie też prognoza pogody dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Naprawdę bardzo gorąco. Szczegóły już za chwilę, a teraz za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Billy Oaks i Breaking Dishes w Melo. To właśnie tak podkręcamy tempo i dokładnie tak zagramy o 7, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
1: Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Jesień coraz głośniej puka do drzwi Inowrocławia. Poranki są chłodne, czasem aż za bardzo. Słońce w ciągu dnia ogrzeje miasto, ale nie tak jak latem. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do cieplejszych ubrań i coraz krótszych dni. Słuchacze, uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Roman Rzet usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto, trafi też do aresztu. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka. Miał z nim zakładać giełdę BitBay. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Do ataku doszło w nocy. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. Przygoda Igi Świątek na tegorocznym US Open dobiegła końca. Polska tenisistka odpadła w czwartej rundzie. Przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Co zawiodło?
3: Ciężko mi ocenić, bo pierwszą część meczu, wiadomo, widać było, że gram dobrze.
2: Qin Wenzhen poprzednim razem pokonała Polkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. Zrobi to po 60 latach od jego wywiezienia z wyspy. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Szczególnie ważne codzienne rano jest to, żeby ze wszystkim zdążyć, dlatego podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Jest już siódma.

Felix Jany, Sofia Alice Baxter, Ready for Your Love. Tak podkręcamy tempo. Czy wy jesteście gotowi na to wszystko, co sobie dzisiaj zaplanowaliście? Czy odpowiednio czas też ułożony? Czy wszystko zgodnie z waszym planem dzisiaj układa się od samego rana? No, trzymam kciuki, żeby tak właśnie było i żeby nic nie wyleciało z tej listy rzeczy fajnych do zrobienia i żebyście o niczym nie zapomnieli, bo o czym naprawdę dużym można zapomnieć, to powiem wam już za chwilę w Meloradio, a wcześniej Armin van Buuren i Sasha Everlasting. 12 po 7.

Sigala i Sweet Lovin w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. O czym ważnym albo dużym ostatnio zapomnieliście? Pewna para z okolic Szczecina podczas sprzątania mieszkania wyrzuciła na śmietnik starą komodę. Ci ludzie zapomnieli niestety, że w środku schowali wcześniej sporo pieniędzy. Konkretnie 42 tysiące euro swoich oszczędności. Spora suma. Zanim się zorientowali, komodę ktoś już zabrał. Historia ma jednak na szczęście swój dobry finał. Po kilku dniach poszukiwań mebel, a przede wszystkim cała kasa się odnalazła. Ktoś w końcu oddał ich pieniądze. Czyli potwierdziło się, mamy dowód. Lepiej ze sprzątaniem nie przesadzać, bo to stres i nerwy, no i może dużo kosztować. Po co to sobie robić? Jak jesteście z nami, to na pewno nie przegapicie tego, że to u nas najbardziej energetyczna muza od rana. Podkręcamy tempo w Melo. Bauza.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Liwka i Poza Tobą Nic. I oprócz świetnego brzmienia, ten numer ma w sobie też dużo fantastycznej energii. Dużo takiej energii mamy dla Was od rana w Melo i mamy już za chwilę na zegarach, już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Odstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
2: Po reklamie.

Blame i Calvin Harris i John Newman w Meloradiu. Podkręcamy tempo tak energetycznie, gramy dla was od rana. Dzisiaj mamy wtorek i to dzisiaj w Londynie będą próbowali ustanowić rekord Guinnessa w dość oryginalnej konkurencji, jakiej jeszcze wcześniej nikt nie próbował. Chcą zebrać jak największą liczbę osób wykonujących jednocześnie słynny wulkański gest pozdrowienia znany z serii Star Trek, czyli ludzie będą musieli podnieść dłoń z palcami rozdzielonymi w literę V. Potraficie tak zrobić? Fajne jest to, że do tej pory nikt jeszcze nie próbował zorganizować czegoś takiego, więc wszyscy, którzy się tam pojawią i poprawnie wykonają ten gest, zostaną rekordzistami. No i tak trzeba działać dzisiaj. Wy też idźcie na rekord za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu i także takie propozycje do 30 Meloradia. Say Something, Son of Odera i Becky Hill. Głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery. Teraz już za 8 minut 8 w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. Tak będzie u nas punktualnie o 8, a wcześniej będzie prognoza pogody i newsy.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
3: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
7: Szukaj w sklepach zestawów
8: Lego Creator 3 w jednym.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
13: Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 na ulicach naszego miasta robi się coraz tłoczniej. Dworcowa przejezdna, ale przy światłach trzeba chwilę poczekać. Kierowcy, zachowajcie czujność. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami. Wracamy z prognozą pogody. Przed nami spokojny i słoneczny dzień, choć będzie już wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Słońca jednak nie zabraknie i przez większą część dnia powinno być pogodnie. Poranki i wieczory robią się coraz chłodniejsze, dlatego warto mieć pod ręką coś cieplejszego. Uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
14: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Trzech kandydatów odpadło i to jeszcze przed głosowaniem. Chodzi o wybory na prezydenta Krakowa. Okazało się, że na pewno wymaganej liczby podpisów poparcia nie zebrali Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak i Sławomir Pietrzyk. Ukraińskie drony zaatakowały Saratów. Uderzyły w infrastrukturę cywilną w tym rosyjskim mieście. 9 zł zapłacimy niedługo za litr diesla, a powyżej 8 za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Co na to kierowcy?
15: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
16: No, oszczędzam, zwracam uwagę. Nie depczę gazem.
14: Na razie nie ma szans na obniżki. Książę Harry i jego żona Meghan pozostają osobami prywatnymi. Tak w liście napisał brytyjski dwór. Ich powrót do Wielkiej Brytanii niczego nie zmienia.
17: Nie tylko prywatnie mogę wam polecić Melo Radio, bo tutaj dużo energetycznej muzy, a to naprawdę dużo zmienia i możecie poczuć się podjęci po królewsku. Waldek Darłek, siemano, hej, jest ósma.

Well, hold on, Bob Sinclair w Melo Radio. Podkręcamy tempo, dzisiaj mamy wtorek i właśnie teraz macie szansę zadzwonić do Melo. Są rzeczy, których nie wolno odkładać na później i to jest jedna z nich, jeżeli chcecie wziąć udział w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Czekam jak zawsze na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są skiety, jest Melo Torba. No i czekamy tylko na was. 321-321-777. Zasady tej zabawy są bardzo proste. Ja podaję kategorię, a wy wymieniacie jak największą liczbę słów z podanej przeze mnie kategorii. Jaka to będzie kategoria, dowiecie się już za chwilę. A kto wystartuje? Czekam na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Melo Merch do zgarnięcia. Dwie osoby mają szansę właśnie teraz.

0: Zgadnij słowo.
1: Przed chwilą Tripsy Kubańczyk, a teraz Monika i Grzesiek. Zobaczymy, jak błysną nam tutaj dzisiaj. Cześć, Monika.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. A co ty taka poważna, Monika, jesteś? Słyszałem, że sprzątanie jakieś uruchamiasz, bo Monika to w weekend w góry się wybiera. Fajnie, trzeba wcześniej chatę posprzątać.
2: Dokładnie, tak.
1: Ciekawy plan. Dobra, a Grzesiek z kolei to dzisiaj po lesie rowerkiem chce sobie pojeździć po pracy. Siema, Grzesiek.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to taka zabawa, w której trzeba powiedzieć więcej słów niż druga osoba. Macie na to 20 sekund od momentu, kiedy powiem start, ok? Zacznie Grzesiek, bo literka G jest wcześniej w alfabecie niż M, ok? Wszystko wiadomo jak na razie?
3: Okej. Okay.
1: Dobra, super.
3: Tak jest.
1: Pamiętajcie, okay. Pamiętajcie o tym, że gracie na czas. Czas jest ograniczony. Kto powie więcej słów w tym czasie, raz jedno, raz drugie, raz jedno, raz drugie, Grzesiek zaczyna, ten wygrywa skiety. Osoba, która powie mniej, dostaje melotorbę. No i teraz uwaga, najważniejsze. Kategoria. Kategoria na dzisiaj to przedmioty szkolne. Grzesiek, start.
3: Dziurnik.
2: Ołówek.
3: Długopis.
2: Książka.
3: Linijka.
2: Zeszyt.
3: Torba.
1: Wow, jest. Jest czas, stop. Grzesiek, 4. Monika, 3, jest nieźle. Słuchajcie, w dobrą stronę poszliście. Zastanawiałem się, czy powiecie właśnie coś w stylu długopis, ołówek, linijka, ekierka, czy może matematyka, polski, WF. Też byłoby całkiem nieźle. Grzesiek, dla ciebie skiety pakujemy, już wysyłamy. Monika?
3: Dzięki bardzo.
1: Bardzo proszę. Monika, dla ciebie melotorba. Przyda się na tym wyjeździe w góry na pewno też. Trzymajcie się. Cześć, fajnego
2: bardzo
1: dnia.
2: Bardzo dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam.
0: Ostatnie słowo.
1: A jutro znów się sprawdzimy i znów będzie szansa się odpowiednio wykazać i to wy będziecie mogli mieć ostatnie słowo. Jak zawsze ta zabawa u nas po 8, tylko w Melo. Teraz 20 po.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dzisiaj od rana we wtorek. Gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce by was dzisiaj nie zaniosło, to pamiętajcie, że wszędzie możecie słuchać Melo i tej energetycznej muzy, na przykład przez net na meloradio.pl. Za chwilę Haven, prawie w pół do dziewiątej.
1: Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do Reco Steel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. Reco Steel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Już jest! Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
16: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
15: Dziękujemy.
14: Zgłoś się na meloradio.pl.

Eric Prydz, czyli klasyk, który potrafi rozruszać każdego we wtorek rano. Za 17 minut będzie 9. A jakie macie skojarzenia, jak patrzycie na stan swojego konta? Że niby jakoś tak mało i pusto i takie tylko słowa cisną wam się do głowy? No to możemy coś na to zaradzić, bo mamy szybką kasę i 200 do zgarnięcia dzisiaj dla was. I to tak od ręki i będzie szansa wydać te pieniądze od razu. Tylko mam jedno pytanie. Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy i zgarniajcie szybką kasę. Czekamy na wasze mega oryginalne, odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Shimza w Mero, teraz i Fire Fire. Podkręcamy tempo w Meloradio.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą

zrobię ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: zadzwonimy ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy bez lipy, soku w Melo. Najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 20 miejsca najgorętszej listy, czyli 30 Meloradia, na którą głosujecie na meloradio.pl. Na zegarach u nas już za 9 minut 9. Za chwilę mamy dla was prognozę pogody i newsy.
2: A już o 9 zagramy.
1: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. I właśnie tak wam zagramy. Inni wtedy będą gadać punktualnie o 9:00.

0: nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
7: Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
9: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
8: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
10: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
8: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Po reklamie.

Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch umiarkowany, a przejazd głównymi ulicami jak Kasprowicza, Toruńska czy Dworcowa bez większych utrudnień. Kierowcy, zachowajcie ostrożność przy przejściach dla pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Do usłyszenia.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od rana sporo słońca i taka aura, która zachęca, żeby wyjść z domu trochę wcześniej. W ciągu dnia zrobi się jeszcze cieplej, a wieczorem nadal będzie komfortowo. To taki klimat, że spokojnie można planować spacer po Solankach czy spotkanie na mieście. Słuchacze, korzystajcie z tej pięknej i słonecznej aury. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Polska mówi Unii Europejskiej nie. Nie będzie zgody na przekierowanie części dochodów z ETS do nowego budżetu wspólnoty. Zapewnił o tym wiceminister finansów Jurand Drop. Finlandia zakończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Ogrodzenie ma w sumie 200 km długości. Postawione zostało głównie przy drogach i szlakach tranzytowych migrantów. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną. Tak wynika z najnowszych danych tamtejszego Urzędu Statystycznego. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Prawdziwki, koźlarze, podgrzybki i maślaki. Między innymi takie grzyby można obecnie znaleźć w lasach. Zbieracze zacierają ręce, a specjaliści ostrzegają. Grzyby zbierajcie z rozwagą i pamiętajcie o żelaznej zasadzie, mówi Marzena Policeusz z Sanepidu.
2: Zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
1: Nie warto ryzykować zatruciem.
3: Żelazna zasada jest taka, że niektórzy to o tej porze przechodzą w tak zwany tryb biurowy. Kawa i dobra muza muszą być, to pierwsze ogarnijcie, a ja zajmę się resztą. Podkręcamy tempo. Waldek Darła, hej siema, to już dziewiąta.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj 8 dzień września i przy okazji też, uwaga, dzień dobrych wiadomości. Mamy też dzień marzyciela i dzień dobrego samopoczucia. No wszystko wskazuje, że ten wtorek musi się wam udać. Zaskoczył was ostatni jakiś widok w domu? No pomyślcie, to ja za chwilę powiem wam o tym, kogo zobaczył jeden gość w swojej łazience. 12 po 9.

0: Ray Dalton w Melo. All We Got. Podkręcamy tempo już 17 minut po 9. Właściciel domu na Florydzie w swojej łazience zobaczył jelenia. Zwierzę stało przy umywalce, patrząc sobie w lustro. Wezwali na miejsce policjanci, próbowali je z domu wyprowadzić, ale jeleń miał inne plany. Najpierw sobie wyszedł na patio, później pozwiedzał ogród, a na koniec, jak na dobrej imprezie, skoczył do basenu, a po kąpieli przeskoczył przez płot i uciekł. Słuchajcie, też wam to przypomina jakiegoś ziomka, który wpada na chatę bez zapowiedzi, korzysta z czego się da, a później to wy wychodzicie na jelenia?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Można kolekcjonować różne nietypowe i wyjątkowe rzeczy, ale jest ktoś, kto zbiera rzeczy całkiem zwykłe, z których codziennie korzystacie, a mimo to stał się sławny. Za chwilę więcej o tym w Melo, a wcześniej Olivia Adams. Podkręcamy tempo w Melo Radio i już 26 po 9.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 570.

0: 51. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
0: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy.
3: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
0: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
6: Inomax Inowrocław zaprasza.
7: Coś wielkiego wpada z hukiem.
8: Nic tego nie rozumiem.
7: Do kin.
8: Nie było tej wyspy na mapie.
9: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
7: Psi Patrol i dinozaury.
10: Wow. Ej, czekajcie! Masz tę dinozaura, kolegę. Zawsze, wszędzie, razem.
11: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
12: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98.1 FM.
13: Babe, I got a stranger in my mind.

Ellie Goulding takim głosem i Anima takim brzmieniem. Potrafią razem zahipnotyzować Hypnotized w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10. Strażak z Karoliny Południowej w Stanach kolekcjonuje skarpetki. Zaczęło się niewinnie. Pierwszą parę dostał od dzieci na dzień ojca jakiś czas temu. Później rodzina i znajomi zaczęli mu kupować następne. Kolekcja rozrosła się tak mocno, że facet ma ich teraz ponad 2000. Możecie pomyśleć, że to trochę smutne, że w sumie to gość wie, co dostanie od każdego na prezent. Ale ja uważam, że ten człowiek to najsprytniejszy facet na świecie. Policzcie, ma 2000 par skarpetek, czyli pranie robi raz na 5 lat.

0: Graffiti World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Bardzo fajny był ten wtorkowy poranek. Wtorek też zapowiada się całkiem nieźle, a zadba o to Adi już po 10:00. Przywita was za chwilę w Melo. A my słyszymy się i budzimy razem już jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, trzymajcie się.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy. To już za chwilę w Melo Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: O reklamie.
2: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 ruch w naszym mieście jest umiarkowany i bez korków. Dworcowa i Toruńska przejezdne, podobnie jak okolice centrum. Warto jednak zachować czujność przy przejściach dla pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98,1 FM.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Inowrocław dziś pod znakiem bardzo dobrej pogody. Jest jasno, ciepło i naprawdę przyjemnie, a wszystko wskazuje na to, że taki klimat utrzyma się do wieczora. To zdecydowanie dzień, który warto wykorzystać na spacer albo chwilę odpoczynku. Słuchacze, korzystajcie z tej pięknej i słonecznej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. W Inowrocławiu nie milkną echa głośnej sprawy dotyczącej jednego z miejskich radnych. Działacze Konfederacji Marcin Wroński i Cezary Kośmicki domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przyznawania mieszkań komunalnych.
2: Doszło do sytuacji bardzo skandalicznej. Mamy do czynienia z seksaferą, z załatwianiem mieszkań komunalnych w zamian za określone czynności seksualne przez jednego radnego. Jest to rzecz, która tak naprawdę jest chyba ewenementem w skali Polski, bo o czymś takim wcześniej nie słyszałem. Chcemy zająć właśnie w tej sprawie głos i też w imieniu mieszkańców, którzy do nas zwracają i się pytają, zadać pewne pytania władzy Inowrocławia.
0: Do przedstawionych przez nich zarzutów odniósł się już inowrocławski ratusz, przedstawiając swoje stanowisko.
3: Trudno się odnosić do czegoś, czego do końca nie ustalono. Pragnę zauważyć, że trudno nie odnieść wrażenia, że zaczął już kampanię polityczną tylko i wyłącznie i teraz tutaj od kilku tygodni bezpośrednio uprawia tą politykę.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
4: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Skandal w szpitalu Chrztu Polski w Gnieźnie. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odchodzi ze stanowiska. Ma zakaz leczenia dzieci na podstawie przepisów z tzw. ustawy kamilkowej. Pełnił jednak dyżury. Lekarz został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
5: Poza oddziałem paliatywnym, no bo tam dzieci nie mamy.
4: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w lecznicy. Prezydent Francji wzywa do europejskiego zakazu portali społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Napisał o tym w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczepienie przeciw COVID-owi i grypie za jednym razem? Ministerstwo Zdrowia jest na tak. Resort zapewnia, że to bezpieczne i zalecane. I jeszcze nietypowe hobby znanego piłkarza. Erling Haaland kolekcjonuje koszulki rywali norweskiej reprezentacji. Sporą kolekcję przywiózł z tegorocznego mundialu.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Siemanko, 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale wiecie. Dzisiaj 8 dzień września, no i my zaczynamy. Lumix, Self-Aware, Adi po tej stronie. Eluwina!

Eli Oaksy Reasons, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz dobra wiadomość dla facetów, którzy są łysi. Znaczy mam nadzieję, że dobra, bo jak się okazuje, słuchajcie, no to znaleźli sposób na to, żeby wróciły włosy. Powstała jakaś taka terapia, która podobno po 24 tygodniach ma wpływać na to, że odzyskuje się 80% włosów na głowie. I jak to działa? Blokuje to reakcję zapalną organizmu, powstrzymując układ odpornościowy przed atakowaniem mieszków włosowych. Z jednej strony to naprawdę super informacja, ale z drugiej, panowie, to, że nie macie włosów, to znaczy, że macie dużo testosteronu, a wiecie, co to znaczy?

0: Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A my już całe szczęście mamy wtorek, dzięki temu zbliżamy się coraz bardziej do piątku, więc zacznijcie odliczać, bo to wszystko minie lada chwila i zaraz znowu będziemy się obijać. A w tej godzinie jeszcze Bebe Rexha, Sad Girls, ale będzie też Filipek i Niech się kręci.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mylę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje. W tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont,

0: oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy.
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio i Nowy Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Filipek, Nel, Sermich i Niech się kręci, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale trochę też nostalgicznie. A czasami człowieka złapie nostalgia i na przykład chciałby sobie zagrać w jakieś stare gierki, ale nie ma kasy i przydałoby się skądś to znaleźć. No i tutaj całe szczęście jest Meloradio, które zawsze pomoże. Szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. Wydajecie na co chcecie, a jedyne co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, na co to ma pójść. Bardzo proste, ale też i przyjemne. Tak jak ten numer Sad Girls, Bibi Rexa, to już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A my nie przestajemy i zaufajcie mi, że będzie działo się muzycznie jeszcze więcej. Będą też newsy Meloradia, także to, co najważniejsze.
1: A już o 11 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No i to jest nagranie, które tygryski lubią najbardziej. Pełne energii, pełne pozytywnego vibe'u. Startuje z tym o 11.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Wracamy z prognozą pogody. O tej porze w Inowrocławiu spokojnie, pogodnie i naprawdę przyjemnie. Na ulicach oraz w parkach widać coraz więcej osób korzystających ze słońca i wolnego czasu. Uwaga słuchacze, jeśli planujecie spacer albo aktywność na świeżym powietrzu, pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Widzimy się na ścieżkach rowerowych. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To są newsy Meloradia Inowrocław.
4: Wracamy z serwisem informacyjnym. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom?
5: Człowiek bez znajomości historii nie będzie umiał budować przyszłości. To już od dawna jest powiedziane. Często to się odnosiło do lat, no niestety, wojennych, ponieważ niektórzy postrzegają, że to, co było, to było. Nie warto o tym mówić. Nie zgodzę się absolutnie z tym, ponieważ, jak to mówią wielu wspaniałych ludzi, chociażby Jan Paweł II, bez znajomości historii no nie stworzymy odpowiedniej przyszłości. Potrafimy wyciągać wnioski z tego postrzegania naszego świata. No i wierzę głęboko, że będziemy się uczyć na tych błędach, ale mówię innych niż swoich i będziemy umieli budować sami siebie, ponieważ zacznijmy od siebie, a dopiero później wymagajmy tego od innych.
4: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
6: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest drugi prezydencki projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Został złożony dziś rano, poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy w Wilkowie niedaleko Złotoryi. Zapaliła się tam wysoka góra opon. 32% firm w Polsce chce w ostatnim kwartale tego roku zatrudnić pracowników, ale 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Dbaj o siebie, ale bez przesady. Dziś z okazji dnia well-beingu eksperci przypominają, że zbytnio zabiegając o dobrostan, można uruchomić mechanizm odwrotny, mówi psychiatra dr Andrzej Silczuk.
7: Taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań.
6: Ponad 40% Polaków chce wprowadzić zmiany w swoim życiu.
8: Siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy, no bo jesteśmy w Meloradio i wy dobrze trafiliście, bo w tej godzinie pojawi się bardzo imprezowy numer, który mówi o pięknej dziewczynie i w zasadzie pięknych dziewczynach. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy z tym.

Fastboy i Music Sounds. Tak brzmi naprawdę bardzo dobrej klasy numer. A teraz o pewnej zmianie dla osób, które korzystają z bankomatów. Dużo się dzieje, słuchajcie. Za to, że będziecie mieli na sobie jakąkolwiek maskę albo cokolwiek, co będzie zasłaniało waszą twarz, przy bankomacie właśnie możecie zostać za to srogo ukarani. Mandatem między innymi, dlatego mówimy o tym i od razu, żebyście nie mieli później problemów. Ale tak sobie myślę w tym momencie, to parę lat temu był taki czas, że za zasłanianie twarzy były nawet nagrody. W tym przypadku to niestety, jak widać, się nie do końca opłaciło. Lucky Luke, Cooler Than Me, to już teraz w Melo.

Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, czyli prawdziwe, potężne, muzyczne niebo. I tak też było podczas jego setu na Tomorrowland. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, także wbijajcie. Szukajcie Instagrama Meloradia, TikToka, tam dużo mega fajnego muzycznego kontentu. A w tej godzinie jedna z nowości od Armina Van Burena, czyli Everlasting.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
4: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
3: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
4: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
3: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
4: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
3: Zadzwoń 570 771 571.
4: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Max Inowrocław zaprasza.
1: Coś wielkiego wpada z hukiem.
2: Nic tego nie rozumiem.
1: Do kin.
2: Nie było tej wyspy na mapie.
3: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
1: Psi patrol i dinozaury.
2: Wow. Ej, czekajcie! Ja chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie, razem.
1: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

DJ Remo, Sofia Loren i muzyczny pomost między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że jest dopiero początek tygodnia, ale to dobra chwila na to, żeby wziąć się za siebie i nie tylko pójść ćwiczyć, ale też między innymi zagłosować w ramach 30 Meloradia, bo ta już w piątek po 18, a tam gramy wasze ulubione numery, także głosujcie na to, co lubicie najbardziej. Meloradio.pl, wbijajcie, nie czekajcie. Ja akurat proponuję wam numer, który osobiście, no, pokochałem w ostatnim czasie. Alan Walker, Ava Max i Fate. Niezwykle epicka muzyczna podróż.

0: Tobi Romeo i Fly High, czyli odlot, o którym marzy każda i każdy z nas. No bo czasami trzeba na chwilę zwolnić. Jeżeli wy akurat w pracy jesteście, to też zróbcie sobie chwilę chilloutu. Jeżeli samochodem śmigacie, to też zwolnijcie. I przede wszystkim uważajcie na siebie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Tutaj możecie być pewni, pojawia się Marlon Hofstadt i wszystko jest jasne, jest mocno energetycznie i przede wszystkim tanecznie. Z tym numerem słyszymy się punktualnie o 12.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Po reklamie.

0: Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad naszym miastem utrzymuje się słoneczna i bardzo przyjemna pogoda. Na ulicach, ścieżkach rowerowych i w parku solankowym można spotkać wielu mieszkańców korzystających z dobrej aury. Uwaga słuchacze, to naprawdę idealny moment na spacer, rower albo chwilę relaksu poza domem. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Wracamy z serwisem informacyjnym. W sąsiedztwie Aeroklubu Kujawskiego ma powstać nowy kompleks handlowy. Sprawdziliśmy, jakie mogą być skutki tej inwestycji dla lotniska i całej okolicy. A jak całą sytuację ocenia zarząd aeroklubu? Posłuchajcie sami.
2: I jeżeli ta galeria będzie jedna czy druga, będzie zgodna z wybudowaniem i będzie zgodne z tym, co określił Urząd Lotnictwa Cywilnego, i to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu startów, lądowań, ani bezpieczeństwu gości, klientów tych galerii, my nie mamy nic przeciwko temu, jak najbardziej. No jeżeli tu będzie więcej ludzi wokół, może będziemy mieć więcej członków, może będziemy mieć więcej szkolących i tak dalej. Na razie no, były tu jakieś rozmowy wstępne, panowie się przedstawili z tych jednej czy dwóch galerii, mówili, jakie mają plany, my mówimy też, jakie mamy potrzeby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i na tym na razie to stanęło. Nic nie wiemy więcej.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej zonda krypto, tak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef zondy wskazuje na dowody, a prokuratura je weryfikuje. Ruszyło 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Dlatego ruszyła kampania Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi jej pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
4: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy zaczynają się od prostych decyzji,
3: a te każdy z nas podejmuje sam. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej, to w międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności 15-latków PISA. Młodzi ludzie z Polski uzyskali wyniki powyżej unijnej średniej.
5: Siemanko, ja jestem Adi i cieszę się, że słuchacie Meloradia, bo podkręcamy tempo i w tej godzinie będzie bardzo energetycznie, bo zaczynamy od mocnego I Like. Malno Hofstadt, zapraszam do 14.

Lifkaj, poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. O tym, że to jest mega uzdolniona dziewczyna, która tak naprawdę jest w swoim prime, to już chyba wszyscy wiedzą, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo no w tej piosence słychać, jak Lifka nawija, mając na myśli rapowanie. I więcej takiego klimatu znajdziecie na najnowszym krążku, który no pojawił się w 2025 roku jeszcze, ale nadal brzmi bardzo świeżo i fajnie, mianowicie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Razem z Tako Lifka zrobili coś naprawdę bardzo, ale to bardzo potężnego i tego klimatu nie brakuje. Dmitry Vegas, thank you, to już teraz.

Axwell, Whatever Turns You On, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. A w tej godzinie jeszcze człowiek, który wraz z BDOS-em potrafi zadbać o przegenialną atmosferę, mając na myśli dobry vibe, ale też po prostu dużo śmiechu. Kukę 2115, taki mały ja, no chyba największa, najmocniejsza propozycja od tego jego mościa.

0: Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.

kukę 2115, taki mały ja, na świat taki duży, no tak to już jest, ale trzeba znać swoje miejsce. No i wy też dobrze wiecie o tym, że w Meloradiu możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych i to w bardzo prosty sposób. Serio, no bo jedyne co musicie zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. I mówię to całkowicie serio, już pełno słuchaczy od nas wygrało i to naprawdę z fajnymi pomysłami, wielką pozytywną energią. Także wy też zróbcie to samo dla siebie i kupujcie co tylko chcecie. Meloradio.pl, zakładka konkurs i akcje. Zgarniajcie to siano.

0: Sony for the Rise, Something, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Czasami powiedzieć coś to już dużo, w niektórych okolicznościach nawet lepiej się zamknąć, ale nie będziemy o takowych w tym momencie rozmawiać. A Sony Fodera przypomnę, że był na tegorocznym Sunrise Festival, o czym możecie posłuchać i w zasadzie obejrzeć znacznie więcej na Instagramie Meloradia.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Eben i Hurts. To dla tych mega wrażliwych, emocjonalnych osób, które czasami potrzebują, by ktoś je przytulił. I takiego mocnego przytulasa macie ode mnie, od Melo.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: O reklamie.
7: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Rośnie sprzedaż nowych mieszkań. W sierpniu sprzedano o blisko połowę więcej niż rok wcześniej. Rosną też niestety ceny, najbardziej w Łodzi. Ponad 1 000 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. To więcej niż rok temu. Jak wynika z danych GUS-u, to głównie obywatele Ukrainy, ale też Białorusi, Indii i Gruzji. W finansach Polaków raczej stabilnie. Ponad 40% pytanych deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo, jak było rok temu, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
8: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety.
7: Prawie połowa Polaków na bieżąco sprawdza stan konta. Różowe ukulele i świadectwo szkolne wśród rzeczy znalezionych w pociągach Polregio, ale znaleziono też, uwaga, regał na ubrania czy mrożoną pizzę.
9: Jest 13, siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy i mamy co rzeczywiście grać, bo w tej godzinie Armin van Buuren, bla bla bla, i na początek bardzo emocjonalna propozycja Hertz, Iben, to już teraz, fajnie, że jesteście.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Robin Schulz i Better Times. Kiedyś to było? No to słuchajcie tego. No właśnie, czytam o dosyć nietypowej sytuacji na Śląsku. 3-letni chłopiec uruchomił samochód, przejechał kilkadziesiąt metrów, a następnie uderzył w skrzynkę elektryczną. Przyznacie, że mogłoby to się skończyć bardzo niebezpiecznie, ale chcę zwrócić też uwagę na nieco inny aspekt, bo słuchajcie, 3-letni chłopak był w stanie uruchomić samochód i przejechać kawałek. Ja nie chcę nic mówić, ale jeżeli ten dzieciak nie zostanie kierowcą rajdowym, to ja nie wierzę po prostu w to uniwersum. On musi jeździć. Britney Spears i Womanizer to już teraz.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

Sokół, jego ostatnia bardzo, ale to bardzo fajna propozycja. Pogwarzymy, Enklawa, wszystko na miejscu. Mam nadzieję też, że wasza głośność jest we właściwym miejscu, bo ja polecam w razie czego ją zwiększyć i to nie bez powodu, bo jeszcze w tej godzinie Eric Pritz i Call On Me, ale będzie też Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

0: było 500 zł się należy.
1: Ej, ty masz jakiś pomysł na to, żeby pieniądze były, słyszałem, bo ty jesteś taki obrotny facet.
2: Stary, meloradio.pl, tam wchodzisz, nie? Zakładka konkursy i akcje, no. Szybka kasa, zgłaszasz się i 200, a nawet pół tysiąca złotych do zgarnięcia. Tak o, za darmo, za darmo.
1: 200, a nawet pół tysiąca złotych? No. To jest niesamowite. Słuchajcie, nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl, zgarniajcie to siano i róbcie z tym, co chcecie. Na przykład wydajcie, nie wiem, tak tylko mówię.
2: Na randkę.
1: O! Nice. A, miałem dzisiaj kupić koszulkę na siłownię.

0: Kygo, Max McNally, Take Me Back w Melo Radio i to w remiksie Robina Schulza. No tak można grać, podkręcać tempo i generalnie jest naprawdę superancko. 8 minut do godziny 14. Iga Mikołaj w studiu.
1: Siema!
2: Hej, no wreszcie, kopę lat.
0: Spaliście się?
3: Oczywiście,
2: nie.
3: No stary, na 14?
2: Ale ja stwierdziłam, że zamieszkam w pracy.
0: Aha, zamieszkasz w pracy?
2: Tak, szef jest
3: obok
2: mnie.
3: No warunki masz piękne.
0: To niebezpieczne.
4: A już o 14 zagramy
2: Self-Aware Lumix.
0: I co w końcu widać? To ja dziękuję pięknie, bawcie się dobrze. Chociaż może jeszcze bym został chwilę?
2: Zostań
3: z nami.
0: Dobra.
4: Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierz.
7: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
8: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. To prawdopodobnie ostatnie ciepłe dni tego lata, do tego słoneczne. Polacy chwytają tę chwilę.
2: Więcej słońca, więcej witaminy D.
3: Więcej radości.
4: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Dużo chłodniej ma zrobić się już pojutrze. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy w roli głównej. Pszczoły. Naukowcy chcą lepiej poznać ich życie. Dlatego na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule, a w środku są kamery i mikrofony. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. W międzynarodowym badaniu PISA wyniki naszych 15-latków są powyżej średniej. Długie siedzenie nie jest zdrowe. Naukowcy ustalili, że może sprzyjać chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
6: Już teraz.
7: Już w nowym miejscu.
8: O nowym czasie?
7: Nie.
8: Nie, o starym czasie.
6: O starym czasie, o starych ludziach poza mną, bo jestem młoda.
7: O, dobra.
8: Brzydko
7: dobra.
8: Powiedziałeś.
6: Ale prawdziwie. Słuchajcie, jest co świętować.
7: Ale to jeszcze chwilę. Niech się rozkręci, nie? Potrzymajmy, nie wiecie. Napięcie się buduje, jak u Hitchcocka.
6: Werble tak zwane teraz są.
8: Lubię suspense.
0: To jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
6: I Adrianem.
7: Znaczy tak na sekundę.
6: Słuchajcie, jesteśmy w nowym studiu, to się wydarzyło!
9: Niektórzy nie wierzyli, niektórzy krzyczeli, w tym ja, ale się udało, mamy to!
6: Zobaczcie, usłyszcie, jak tu jest pięknie, wbijajcie na social Meloradia, bo za chwilę zobaczycie to studio.
7: Jesteśmy, no naprawdę, niesamowita przestrzeń i słyszymy się też niesamowicie. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami do końca.
6: Świętować?
7: Do końca świata.
6: I jeszcze jeden dzień dłużej.
8: Ja chciałem powiedzieć, że mamy dwa monitory o wielkości 100 cali, co jest w ogóle nienormalne, bo chociaż rozmiar nie ma znaczenia, tak?
6: Ma.
7: Tak, a spokojnie, wiesz, podłączymy sobie co trzeba, nie?
9: Jeszcze drugiego
7: pada, tylko trzeba ogarnąć i będzie.
8: Oczywiście.
6: No to zagrajmy historycznie pierwszy numer.
7: To będzie Lumix, Self-Aware. Jedziemy z tym koksem.
0: Freak Fight.

0: Lizo, Pryska, on the move, Malo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Mikołaj znalazł jakiś bezsensowny artykuł.
1: Tak, bezsensowny, to zobaczymy za parę lat, jak cię będę w szpitalu odwiedzał, jak będziesz chory.
0: Grozisz
1: mi. Tatuaże.
0: Ale o co tam chodzi?
1: No, że dermatolodzy mówią, że to bardzo niezdrowe, że można mieć zwiększone, wiesz, ryzyko chłoniaka na przykład.
0: Straszne rzeczy to są, a moim zdaniem życie jest na tyle brutalne, że każdy z nas potrzebuje ładnych naklejek na ciele.
1: No nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić. Wiesz, tatuaże tak. To mają kryminaliści. W więzieniu siedziałaś.
0: Zrób sobie na czole.
1: Za co? Wyciągaj akta natychmiast.
0: Nie mam.

0: To w Malo Radio Moving on Stereo.
1: Wiecie, za co kocham internet? Za to, że takie rzeczy nie giną. Przeglądałam sobie rano Instagrama właśnie i znalazłam Lewandowskich. Piękna fota.
0: No nie wiem, czy taka piękna. No, clue tego zdjęcia jest takie, że Robert Lewandowski swoją żonę trzyma za 4 litery. Ona wtulona w niego, a on wygląda jak z Gredek trochę, szczerze mówiąc, z Harry
1: Albo
0: Pottera.
1: Albo taki creep trochę w tej czapce.
0: Straszny,
1: mimo że kocham Roberta.
0: On mi też trochę przypomina takiego Golluma odrobinę. Z takim wzrokiem, wiesz, trochę opętańca.
1: Znaczy, mi jest go bardzo szkoda. Chyba on po prostu musi pokazywać tym wszystkim facetom, którzy się kręcą wokół Anki Lewandowskiej, że ona jest jego.
0: No tak, ale no to niech się nauczy tańczyć lepiej, nie? To
1: a baciate.
0: Tak jest, tak jest. Ale wiesz co, no jak tak patrzę na jego twarz, to się nie dziwię, że jako Alan Walker nosi tę maskę, bo wyglądał strasznie na scenie.

0: Reasons, to Eli Oaks i Lawinia w Meloradiu we Free Fighcie. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Lubicie być związani?
0: To bardzo osobiste pytanie.
1: A, widzisz. I ma to swoją historię, ponieważ porozmawiamy w tej godzinie o gościu, który
0: o
1: najwyraźniej lubi. O Bondagę porozmawiamy.
0: Mój Boże, no dobrze, na ostro wjeżdżamy w nowym studiu.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
3: Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
8: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
7: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
9: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
7: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: Co jeśli Carla Fernandez? No właśnie, co jeśli ktoś cię tak bardzo zdenerwuje, że weźmiesz taśmę klejącą i zakleisz komuś buzię i zwiążesz go tą taśmą?
1: Ale ja cię chyba nie denerwuję, prawda? Wszystko między nami okej.
0: Okay. Tak. Wszystko jest super. To jest taka historia pewnego pasażera, który sobie leciał samolotem i był agresywny wobec innych, więc pasażerowie mówią: nie, koniec, koniec, koniec.
1: Tak, i przykleili go właśnie srebrną taśmą do fotela. No, wygląda to komicznie. To wygląda tak, jakbyś miała niegrzeczne dziecko, które nie chce po prostu usiedzieć w miejscu i musisz coś z nim zrobić.
0: Nie no, z dziećmi tak nie wolno, ale niektórzy tak lubią jak ten pan.
1: A, no są takie specjalne miejsca, nie? Specjalni ludzie.
0: Sorry, papi.

0: Halo, halo, proszę zwolnić. Take it slow.
1: Nie.
0: Robin Schulz i Watermat, tak proszą.
1: Będę tak szybka, jak będę chciała.
0: Tempo masz podkręcone, bardzo dobrze.
1: Zawsze, słuchajcie, a wy uważajcie w ogóle w internecie i na siebie, bo wyciekają jakieś dane.
0: Ale ja nawet nic nie kliknąłem, a moje też wyciekły. Okradli nas z naszych danych.
1: Ula Harciarek w newsach opowie wam więcej.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilse.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
0: Bo kiedy inni gadają, to my

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
0: Po reklamie.
6: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W całej Polsce pacjenci dostają alerty z informacją o cyberataku. To w związku z sierpniowym atakiem na platformę MyDoktor. Nie oznacza to jednak, że nasze dane wyciekły. Uspokaja prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
7: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
6: Warto jednak zastrzec numer PESEL. Syreny zawyją w czwartek w Warszawie, ale spokojnie, to będą tylko testy. Zakończą się 18 września. Do aresztu trafił kierowca, który mimo czterech zakazów prowadzenia pojazdów i tak wsiadł za kółko. Prowadził auto do transportu krwi. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Złodzieje ukradli obrazy z Muzeum Renoira koło Nicei. W sumie 4. Dwa z nich udało się odzyskać, bo złodzieje porzucili je podczas ucieczki.
8: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Dobrze, że nie jesteśmy studentami, Mikołaj.
9: No to są teraz drogie rzeczy.
8: To jest dramat jakiś.
9: No jak taki student ma sobie przeżyć?
8: Jak on po prostu nie ma co jeść zwykle nawet.
9: No właśnie.
8: All the time to na start.

0: Ty jesteś wielkim fanem,
1: Fantastyczni Mikołaj. Ludzie są szaus, naprawdę.
0: Call my name w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i Mikołaj znalazł po prostu coś strasznego.
1: To jest oburzające wręcz. Słuchajcie, najtańsze miejsca w akademikach w pokoju co najmniej dwuosobowym,
0: tak?
1: 410
0: tak?
1: do 450 zł miesięcznie. Jeszcze spoko, nie?
0: No to jest
1: tak
0: okay.
1: w miarę. Mm-hmm. Ale za pokój jednoosobowy 1500 do 2000, a ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3500 zł.
0: A czy jest łazienka prywatna?
1: Nie, jest prywatna publiczna toaleta.
0: Nie. Dla mnie by to było na przykład nie do przejścia, słuchaj.
1: Jeszcze musisz się wyżywić przecież, nie? To kiedy ty masz czas studiować, skoro musisz iść do pracy, żeby na to zarobić wszystko?
0: Bo w ogóle dlatego studia są bez sensu, nie powiedziałam tego.
1: A, no ja nie skończyłem.
0: Ja też nie.
1: Jakoś żyję.
0: On tonight. A ktoś się zaraz uśmiechnie?

0: O 18 po 15. No wreszcie sypniemy gotówką, tak ja to uwielbiam.
1: Czekaliśmy na ten moment i teraz nadchodzi ten moment, w którym dzwonimy do Kasi, która ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. Pierwszy za nami, drugi za nami. Boże, jak to leci.
0: Kasia. Cześć Kasia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
2: Hej.
0: Co tam u ciebie słychać?
2: Czekam na koniec pracy.
1: No właśnie, słusznie. Przed chwilą mówiliśmy o pracujących studentach. Jak wy macie czas, żeby studiować i pracować jednocześnie?
2: Studiuję zaocznie, a teraz jeszcze jestem przed studiami, więc jest okej.
0: Bez kitu, Mikołaj, studia się zaczynają w październiku.
2: Tak.
1: Przepraszam, wiesz,
0: widać, kto jest
1: dlatego nieługiem. Nie skończyłem, nie? Ja Kasia, nie wiem, kiedy się zaczyna.
0: Właśnie na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
2: Teraz w sumie mam pomysłów wiele, ale pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
1: No dobra, dla mnie to brzmi faktycznie odpowiedzialnie przede wszystkim.
2: Tak, studentko.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
2: Yeah! Super, dzięki. Dzięki, przyda się. Szybka kasa od
0: Meloradia. Kasia, a masz tam kogoś, kto mógłby jeszcze dopłacić ci trochę do tej torebki? To weź sobie jakąś droższą.
2: Powiem mojemu narzeczonemu.
0: O to chodzi.
1: Oj, biedny.
0: Galaxy, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Po szybką kasę kierujemy się na meloradio.pl.

0: Portaway Griffin. Niezły Meksyk, co?
1: Nie ma takiego słowa jak Meksyk. Przynajmniej nie w USA, dobrze?
0: Naprawdę?
1: Jest tylko Ameryka.
0: Ja przepraszam, a możesz coś więcej?
1: Tak, że trzeba sobie będzie kupić nowy atlas. Po raz kolejny już.
0: Kto to wymyślił?
1: Po raz trzeci chyba w tym roku.
0: Kto tak zrobił?
1: No kto? Nasz ulubiony. Pomarańczowy.
0: Porozmawiamy w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Love is God.

0: bryska. Lato w Malu Radio, teraz muszę zmienić trochę klimat. Mhm.
1: No kiedyś lato można było spędzać jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych od Zatoki Meksykańskiej po jezioro Ontario.
0: Ale wypluj to słowo.
1: Ale teraz już nie można. Zatoka jest amerykańska. Meksyk? I jezioro też jest amerykańskie. I zaraz Nowy Meksyk też będzie nową Ameryką.
0: Słuchajcie, o co tam chodzi w ogóle?
1: No Donald Trump bardzo lubi zmieniać nazwy na mapie. I ktoś mu teraz zasugerował, że Nowy Meksyk to tak, wiesz, źle się kojarzy, tak brzydko, nie?
0: A z
1: taka
0: tym?
1: Nowa Ameryka, to wiesz, taka bardziej prestiżowa,
0: jasne,
1: nie?
0: No.
1: Mhm. Ciekawe, jakby chciał na przykład Europę nazwać. Stara Ameryka, bo stamtąd przypłynęli w sumie, nie? Taki pocisk. Twoja stara Ameryka.
0: Zrozumiałam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Mamy dobrą wiadomość z Mikołajem. Możemy się wszyscy rozebrać.
1: O, rzeczywiście, no, będzie do tego okazja.
0: I super.
1: I nie mówię o tym, że jest nowe studio i że tutaj się będziemy rozbierać. Mm. Tu nie wolno.
0: To znaczy, nie?
1: No dobra, no przetestujemy, czy wolno, czy nie wolno.
0: I damy wam znać, co na to nasz szef.
2: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer I Like.
0: Ale chyba będziemy musieli dać znać na tej drugiej platformie. Aha. Czy można się rozbierać.
1: Ale to nie mów o niej głośno, bo to jeszcze, wiesz, jeszcze nie wystartowało oficjalnie.
0: Sorki, ten numer punktualnie o 16.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zmieniamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
0: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Ino Wrocławiu.
1: Druga edycja Ino Rap Festival przed nami. Tym razem na scenie pojawią się lokalni artyści reprezentujący rapowe środowisko. Co mają do powiedzenia naszym słuchaczom?
2: Siema, z tej strony Hubiasty. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na Ino Rap Festival, który odbędzie się 12 września na placu imprez przy hali widowiskowo-sportowej w Ino Wrocławiu. Cała impreza zaczyna się o godzinie 17, a kończy około 22.
3: Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szlara. Chciałem was serdecznie zaprosić na nadchodzące wydarzenie, czyli na Ino Rap Festival. Masa lokalnych artystów hip-hopowych. Również między innymi ja.
2: I mam nadzieję, że wszyscy będziemy się razem dobrze bawić. Sprawdzajcie moją muzykę na wszystkich portalach streamingowych. Widzimy się pod sceną.
3: Dobra muzyka, dobra zabawa, dlatego mam nadzieję, że pojawicie się tam pod sceną i będziemy się wszyscy razem świetnie bawić. Ja już na was czekam i mam nadzieję, że do zobaczenia.
4: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w najbliższych dniach. Do tego gorąco. Jutro nawet 31 stopni. Rusza akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane w lasach na Mazurach i na terenie Warszawy oraz okolic. Policjanci uratowali orła bielika, który utknął na mazurskich jeziorach. Miał uszkodzone skrzydło. Ptak próbował wzbić się w powietrze i uciekać.
5: Stój, mistrzu, nie bój się, stój. Nie bój się, stój. I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
4: Interwencje nagrały kamery noszone przez funkcjonariuszy, a film z akcji ratowania orła jest na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Miliony dolarów przyniosły te wakacje w amerykańskich kinach. Duża w tym zasługa dwóch filmów, Spider-Man i Odyseja.
6: I mamy godzinę 16 i w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie.
7: Chciałbym przeżywać takie przeżycie jak Kinga Rusin.
6: Ja chyba też. A jakie? O tym w tej godzinie.

0: Cigala, Ela Her w Melo Radio. Kobiecy orgazm jest bardzo interesującym, ciekawym w ogóle wręcz tematem i problematycznym.
1: To zależy dla kogo, nie?
0: Oczywiście. Kinga Rusin, znana dziennikarka, znana influencerka, nie ma tego problemu, ponieważ przeżywa etnoorgazm.
1: Etnoorgazm? To, co na Erasmusie się przeżywa?
0: Blisko. Nie, trzeba pojechać na przykład do Kirgistanu, żeby to przeżyć.
1: A, i zatopić się tam w kulturze takiej. Mm-hmm. Okay.
0: Etnoorgazm.
1: No ładnie.
0: Sprawdzimy
1: ładnie
0: to?
1: Ładnie się tam bawią.
0: Wspólnie?

0: 18 po 16.
1: A cóż to za dźwięki, łomatko?
0: To jest ten moment z opóźnieniem.
1: A co to się stanęło się?
0: Z opóźnieniem delikatnym.
1: Tak, no ale tak, dzisiaj wystartowaliśmy z nowego studia, więc jakby sytuacja chyba znana.
0: Tego dźwięku nie trzeba przedstawiać. My z Mikołem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Oglądamy wszystkie występy co tydzień, notujemy punktację.
1: Ruszył kolejny sezon, powracamy do siedzenia tutaj na swoich tyłkach i krytykowania, jak ktoś inny tańczy, ale no w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, wszyscy zostali potraktowani bardzo dobrze, więc my też nie będziemy surowi.
0: Helena Englert ma loki, tak jak ja, więc ma ode mnie już dużo punktów. Fajnie się dziewczyna rusza, no
1: fajnie,
0: ma talent.
1: Tak. Występ myślę, że bardzo na plus. W ogóle tam był taki włoski klimat, nie, w tym odcinku.
0: Coś takiego.
1: I tak mi się wydaje, że ona pasuje właśnie do takich klimatów.
0: Taka ognista dziewczyna.
1: No, zresztą gościliśmy, mieliśmy przyjemność tutaj się spotkać w naszym starym studiu. Mam nadzieję, że do nowego też wpadnie.
0: Też mamy taką nadzieję. Słuchajcie, Madzia od Bagiego, a nie, bo ona jest tancerką, a nie gwiazdą.
1: No, ale to wiesz, no, ona to wiadomo, że top. Nie, z każdym, nawet jakby z jakąś Miotłą miała tańczyć, to myślę, że Miotła by miała wysokie oceny.
0: Ale naszą mandarynką ukochaną jest Mandaryna właśnie.
1: Tak jest, no mi się bardzo podobał występ.
0: A wiecie dlaczego? Bardzo kręciła piersiami.
1: Bardzo mi się podobało.
0: Janusz, czy to ty? Ale my kibicujemy Mandarynie chociażby dlatego.
2: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
0: Meloradio non-stop?
2: Ale jak?
0: A weź powiedz jeszcze raz to, bo tak miło nam, że non-stop u ciebie Meloradio.
2: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
1: Ja już wysyłam SMS-y.
0: O, tylko żebyś nie zbiedniał, ktoś musi nam obiad kupić. Magnetic Meloradio.

0: Sliwka. Poza tobą nic w Meloradiu.
1: Ten układ, który zaprezentowałaś tu w studiu, to oficjalny czy twoje własne dzieło?
0: To jest moje własne dzieło. Coś ci się nie podoba?
1: Nie, no właśnie zaskakująco dobre.
0: A może Taniec z Gwiazdami za rok? Call me. A w tej godzinie pogadamy o najmłodniejszych miejscach spotkań dla...
1: dżęziaków, tak.
0: Skup się.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
0: Po reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo w Meloradiu. Jest wejście. Tak podkręcamy tempo.
1: Goście, goście, no po prostu nowe studio każdy chce zobaczyć, wiadomo.
0: Oczywiście, o to chodzi.
1: To będzie nowe miejsce spotkań wszystkich radiowców.
0: Bo słuchawki się splątały, szefie drogi.
1: Ale jeśli mówimy o miejscach spotkań, to muszę powiedzieć, że twoja generacja, pokolenie tak. Z, strasznie mnie irytuje.
0: Dlaczego?
1: Strasznie mnie denerwuje. Ale propsuje teraz wasze nowe, ulubione miejsce spotkań. Bo podobno teraz dżędziaki spotykają się w bibliotece.
0: I to świadczy o tym, że my jesteśmy mega inteligentni i ogarnięci.
1: No tak. A czytacie chociaż ze zrozumieniem te książki?
0: Nie, tylko jak są obrazki. Karnawał, Gips, Peset, For Money w Meloradiu.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: My oh my.
1: Na na na na, hej hej. Goodbye, tak było w oryginale.
0: No
1: znamy
0: właśnie
1: inną wersję też.
0: A za chwilę newsy Melo Radio. Mhm.
1: Będzie dobra informacja dla tych, którzy poszukują pracy.
0: Świetnie.
1: Może szukasz sobie pracy?
0: Znaczy, nie wiem, czemu tak zareagowałam. Bardziej, że można sobie dorobić, o to mi chodziło.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: Can't deny it, Jazzy Spritz.
0: Szefy, serio, ja tak zareagowałam,
1: to przez to wejście, na które prawie nie zdążyliśmy, tak?
0: Bo tak jakoś
1: już możemy sobie szukać nowej.
0: Nie, mi jest dobrze bardzo. Nie, ja tu zostaję. Na zawsze. Ten numer punktualnie 17:00.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
7: Szukaj w sklepach zestawów. Lego Kreator 3 w jednym.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
14: Inomax, Inowrocław zaprasza.
15: Coś wielkiego wpada z hukiem.
16: Nic tego nie rozumiem.
15: Do kin.
16: Nie było tej wyspy na mapie.
17: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
15: Ci patrol i dinozaury.
16: Wow. Ej, czekajcie! Patrz na dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie razem.
18: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
0: O reklamie.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Co jest grane w Kino Wrocławiu?
1: Co jest grane? Grany jest spektakl Prawy do Lewego, czyli odświeżona wersja jednej z najbardziej znanych komedii teatralnych. Tym razem w centrum wydarzeń znajdzie się pani minister, która spotyka się z posłem opozycji w hotelowym pokoju. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Detektyw za oknem, trup w szafie, francuski kelner i cała seria nieoczekiwanych wydarzeń sprawiają, że na scenie robi się naprawdę gorąco. W obsadzie m.in. Ewa Gawryluk, Joanna Moro, Tomasz Oświeciński i Jarosław Boberek. Spektakl odbędzie się 27 września o godzinie 15.00. 16.30 i 18.30 w Teatrze Miejskim. Słuchacze, jeśli lubicie komedie pełne pomyłek, zwrotów akcji i dobrego humoru, warto to zobaczyć na własne oczy. Pamiętajcie, 27 września, 15.30 i 18.30 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Nie może was tam zabraknąć. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. 12 państw, w tym Polska, jest za zakazem importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów zachodniego brzegu. Wydał oświadczenie, w którym ogłaszają, że wprowadzą takie restrykcje. Nowych pracowników chce zatrudnić 1/3 firm. Jak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia, nowe miejsca pracy będą od października. Gorąco w południowej Polsce. Alert przed upałem wydali synoptycy. W Krakowie dziś ponad 30 stopni. Jak radzą sobie mieszkańcy?
3: Bardzo fajnie. Da się wyjrzeć. Czekamy na zimę.
4: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
2: Jutro ma być jeszcze cieplej. Cieszyć się będą fani czarnych komedii. Do sieci trafił zwiastun filmu Kalafior Przeznaczenia. Warzywo namawia bohaterkę do zniszczenia warzywniaka. Głosu kalafiorowi użyczył Adam Woronowicz.
5: Wiedziałam, że warzywa są niebezpieczne. Wiedziałam, żeby ich nie jeść. Wiedziałam.
6: Kalafior, no niebezpiecznie to brzmi.
5: A wiesz, co brzmi bezpiecznie? WhatsApp Meloradia.
6: O, bo szyda się w tej godzinie. Jak najbardziej.

0: Ania Dąbrowska, nieprawda, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.
1: Prawda, prawda.
0: Czysta prawda, my tylko mówimy prawdę, pamiętajcie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dobra wiadomość na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Bo dzisiaj jest podobno dzień dobrych wiadomości. No, dobra wiadomość na pewno taka, że nowe studio.
0: Pieniądze.
1: Pieniądze to jest dobra wiadomość zawsze i wszędzie.
0: Oraz poznajmy się.
1: Podwyżka, no to też związane z pieniędzmi. Każdy by chciał taką wiadomość otrzymać.
0: Dobra wiadomość na literę P, czekamy na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co jeszcze jest na P fajnego?
1: Dobra wiadomość na P. Przytyłeś, a nie, czekaj.
0: To twoja codzienność.

0: No Money, Galanty z
1: Meloradio. Akurat.
0: No Money? Ale my dzisiaj sprawdzamy dobre wiadomości na literkę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej dyskusji, to zapraszamy na naszą stronę meloradio.pl. Odnośnik do Whatsappa. Piotrze?
2: Paliwo po 5,19.
1: O, jak dobrze.
2: Ale za pół litra.
1: O. Oszukał mnie.
0: Mamy też Agę.
3: Dobra wiadomość na P. Pamiętaj, że jesteś piękna.
0: To jest mega słodkie.
1: Pamiętaj, Iga. Ja już zapomniałem. Czekaj, co?
0: Ja ci dam dobre wiadomości na literę P, WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Repeat it, Martin Garrix.

0: Dobra wiadomość na literę P to jest nasze dzisiejsze pytanie. P jak przeprowadzka do nowego studia, ktoś nam napisał.
1: O, to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia, dla nas przynajmniej.
0: A według Kasi?
2: Oczywiście przecena!
0: O, ja to rozumiem.
1: No to tak. Ale... Nie, ty nie kupujesz na przecenach, bo jest za tanio.
0: Tak, ja w ogóle mi przecena nie jest potrzebne, po prostu
1: gdzie jest
0: kupuję.
1: W ogóle ten prestiż, nie? Znika.
0: Kamil?
3: Coś fajnego na P to na pewno premia.
0: Premia.
1: To co, należy nam się chyba, nie?
0: No chyba tak. Ile?
1: Prosimy. No tak, tak żeby nam posmarować.
0: No dobrze, to my czekamy na premię i czekamy też na wasze głosówki. Dobra wiadomość na literę P.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

0: twarz.
1: Trips, zapraszamy na Instagrama.
2: O, zapraszamy do odpisywania, bo nie zobaczysz nowego studia inaczej.
1: O, to trochę brzmi jak taka groźba, no, ale jest to też prawda. Dobre wiadomości na literę P to jest nasze dzisiejsze zadanie. Mhm. I może Sebastian.
3: Na literę P to tylko piątek po 15.
2: A wtedy mamy program. Dzisiaj wtorek jeszcze, ale spokojnie, to już bliżej niż dalej. Jest jeszcze Janusz, który napisał.
1: Tak.
2: Poruszamy się dzisiaj troszeczkę.
1: Ale to chodzi o ruch?
2: No o ruch.
1: A jaki?
2: Chorzów.

0: Bardzo ładnie robisz.
1: Dzięki. Zawsze lubiłem robić
0: Ale wszędzie tak robisz?
1: Tak.
2: Ja też zrobiłem
0: Też bardzo ładnie.
2: I to z radości, bo ja zobaczyłem nasze nowe piękne studio.
0: Pięknie to jest.
1: Zobaczysz, jak sobie tam usiądziesz.
0: Poczujesz się tam, jest kosmos.
2: Iga, czy ty możesz już stąd wyjść, przepraszam?
0: Mogę.
2: O, cudownie, dziękuję. Ja idę w Melo. A czekaj, no kliknij jeszcze, Iga.
1: No i zatrzymała. O, i teraz cisza na antenie, trzeba coś mówić. Mówię, że zagramy o 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: Czego się śmiejesz? Sorry, papi. Będzie. No Iga, powiedz coś.
0: Po prostu niejasny komunikat.
2: Ja tylko takie robię.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Wane.com. Zapraszamy.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.
8: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura. Naukowcy mają nową metodę na walkę z białaczką. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do zapracowania się na śmierć. Metodę przetestowano dotąd na ludzkich komórkach i na myszach. W Holandii jutro staną pociągi i autobusy. To przez strajk pracowników transportu publicznego. Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol. Dyskoteka w śląskim Zoo, bo pingwiny na wybieg dostały kulę dyskotekową, mówi opiekun ptaków Wojciech Szuchowicz.
9: Bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
8: Kula będzie pojawiać się i znikać, tak żeby pingwiny się nią nie znudziły.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Idę w Melo.
1: Są takie momenty w życiu, kiedy już przeżyło się pierwszy raz, a znów się czuje, że taki pierwszy raz się przeżywa. Ja to dziś mam. Mam nadzieję, że tym razem chociaż efekt będzie lepszy. Witam was w nowym studiu Meloradia, studio nowe, energia jeszcze mocniejsza, więc lecimy. Sorry papi, topiki, beki, hi. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Take Me Back to Kygo i Max Magnone w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18. I mamy taką trochę parapetówkę dziś. Nowe studio Meloradia otwarte. Wbijajcie na sociale je zobaczyć, a jak parapetówka. No to i prezenty. Choć my lubimy być przekorni, więc my damy wam z tej okazji prezent. Już za chwilę będę dzwonił z szybką kasą od Meloradia. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon.

0: No i ja właśnie w tym momencie wybrałem numer do Szymona, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy na to 5 sygnałów, maksymalnie ani jednego dłużej, więc Szymon, odbieraj, bo to jest ta chwila, żebyś mógł odebrać telefon i połączyć się z nami, z Meloradiem. 3 sygnały już za nami. Szymon, no nie rób nam, chłopie, tego. 4 sygnał i czy to się uda, czy to się uda? No i nie mamy tego. Szymon telefonu nie odebrał, a to oznacza, że dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam na liście. Słuchajcie, to jest radio na żywo. Ja teraz muszę wybrać numer i tą drugą osobą jest dzisiaj Wiktor, który mam nadzieję, że on odbierze ten telefon od Meloradia i że on się ucieszy, no bo też ma fajne zgłoszenie. No mam nadzieję, że odbierze. Liczymy kolejne 5 sygnałów. To jest pierwszy.
1: Halo.
0: No i Wiktor odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł od Melo. Gdybyś dostał, to powiedz, na co by się wydał? Co napisałeś tam w zgłoszeniu na meloradio.pl?
1: W zgłoszeniu napisałem, żebym dołożył do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę na całą noc.
0: Mhm, czyli czekaj, ty chcesz pojechać z dziewczyną na rybę, a dziewczyna się tym też interesuje, czy jak to wygląda?
1: No, lubi ze mną po prostu spędzać czas.
0: Aha, tak to wygląda. Słuchaj, Wiktor, ty jesteś jakimś takim fanem łowienia, łowiectwa, takiego rybiego. Co takiego największego udało ci się złapać?
1: No, tak, karpia z 8 kilo to na pewno.
0: Proszę, czyli jak na Wigilię, to do ciebie?
1: Dokładnie.
0: A ten dźwięk oznacza, że dajemy ci 200 zł na to, żebyś jeszcze bardziej mógł swoje pasje rozwijać. Taka szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Kino Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To nowość na playliście Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, że ojciec z synem to nie zawsze najlepsze połączenie. No i pogramy, między innymi Rihanna i Us & Them.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Piękni ludzie. David Guetta i Sia to Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Donieśli na siebie nawzajem. To w Czernichowie, w Małopolsce, jak czytamy, ojciec znalazł u swoich synów narkotyki, no i zgłosił ich na policję. A ci w ramach zemsty donieśli też na niego, że on posiada nielegalnie broń. No i weźcie sobie teraz wyobraźcie, jak oni na rodzinnym obiadku albo wigilii będą niby patrzeć na siebie.
1: Cześć, tu modelki. Wieczorami ja idę w Melo, a dziewczyny piją herbatę.
2: Pozdro.

0: Kap, kap, kap. Na Ibizie to nawet deszcz przyjemny, tak jak ten hit Rain in Ibiza. Spod szyldu Felix Jen pochodzi ten numer, więc firma sprawdzona, no a po 19 też będzie fajnie, obiecuję.
1: A już o 19 zagramy
0: Dubdox, How Does It Feel? I po 19 też zagramy w zabawę O Czym Myśli Pychu. To wszystko się wydarzy, zostańcie z Melo Radio.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
2: 30 Melo Radia. Znacie tę listę. Co piątek po 18 ją odliczamy, czyli wasze ulubione kawałki. No a tak się składa, że aktualnie numerem 1 jest ten numer. Dubdox i How Does It Feel. Tak zaczynamy tę godzinę. Za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Tu Pychu. No to co, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Tak sobie możecie robić i wiem, że robicie za kółkami waszych samochodów. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradiu. Bardzo mocna rzecz na naszej playliście. Prywatnie jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Zawsze bujam głową jak te zabawkowe jamniki w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. 7 minut po 19 na zegarach, a to czas, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś, słuchajcie, chodzi mi o zawód. W tym zawodzie trzeba często chodzić w koszuli, choć w sumie tak nie do końca pod pełnym krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze propozycje za kilka chwil. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, on za kilka chwil wam się przyda. A już teraz Roxy i Miasto.

0: zobaczymy myśli pychu.
1: Welcome to Saint-Tropez, to DJ Antoine, Kalina w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli pychu? 321-321-777. Ten numer telefonu wam się za moment przyda. No i już możecie na niego dzwonić, no i próbować zgadnąć. O czym myśli pychu? Zasady są proste, ja wam daję podpowiedzi, wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Dziś chodzi mi o zawód, no i w tym zawodzie często trzeba chodzić w koszuli, choć nie pod krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze telefony, no i już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Piotr z tej strony.
1: No siemano Piotrek, jak tam ci mija dzionek?
2: Doskonale, stoję właśnie w korku, ale jest pozytywnie.
1: A, spoko, no to słuchaj, o czym myśli pychu dzisiaj? Strzelaj.
2: Strzelam, że myślisz o zawodzie kelnera.
1: Nie, o kelnera nie chodzi, ale strzał dobry. No to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. No i już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, witam.
1: No cześć, jak masz na imię?
3: Z tej strony Mikołaj.
1: No to Mikołaj, o czym myśli pychu?
3: Zgadujesz, że o osobach pracujących na superjachtach.
1: Nie, nie chodzi o takie osoby, no to czekam na kolejne wasze połączenie. Jeszcze jeden strzał, spróbujmy. Słuchajcie, chodzi o osobę, która no w sumie to pracuje w pojedynkę, choć pracuje z ludźmi. No to kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo?
1: No cześć, jak masz na imię?
4: Dzień dobry, Ola.
1: Wyłącz radio, bo będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Ola, o czym myśli pychu?
4: Ja mam pomysł, tu syn mi podpowiada, konsultant.
1: Nie, nie chodzi o konsultanta. Słuchajcie, chodzi o kogoś, kto pracuje dość długo zazwyczaj, czasem powyżej 8 godzin, no i pracuje za kółkiem. Runda druga za moment.
0: O czym myśli pychu?

0: Tak jak mówi Robin Schulz, take it slow. Trochę zwolnijcie, nie ma co się spieszyć, za wszystkim zdążycie. Jest w końcu wieczór, jeszcze letni, więc cieszmy się nim. Robin Schulz i Watermat w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No i to czas na drugą rundę naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Cały czas szukamy odpowiedzi na to pytanie. 321-321-777. Próbujecie się dodzwonić. No i mam nadzieję, że zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę o zawodzie. W tym zawodzie często chodzi się w koszuli, choć nie pod krawatem. No i też jest się zakułkiem i pracuje się solo, jest się odpowiedzialnym za innych ludzi. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, która oznacza, że telefon dzwoni. 321-321-777. O czym myśli Pychu? Jeszcze raz powtórzę, że chodzi mi dzisiaj o zawód. No to spróbuję odebrać. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Joanna z tej strony.
0: Cześć, Joasia. No to o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że może to jest policjant, dba o innych.
0: Nie, nie chodzi o policjanta. Chodzi o kogoś nie aż tak umundurowanego. Trochę lżej. Bez krawata chodzi. No a w koszuli często takiej niebieskiej, jeszcze podpowiem. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamil.
0: No cześć, Kamil. No to o czym myśli Pychu?
3: Może to jakiś jest kierowca prezesa?
0: Prezesa nie, ale kierowca dobrze. Pierwsza część jest bardzo dobra, no to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Marta.
0: No cześć, Marta. To o jakiego kierowcę chodzi? O czym myśli Pychu?
4: Czy to przedstawiciel handlowy?
0: Nie. Nie chodzi o takiego kierowcę. Chodzi o kierowcę, który przewozi bardzo dużo ludzi. W takim pojeździe, na którego musicie często czekać. Jest opóźniony często. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
5: Tam Paweł.
0: No cześć, Paweł. No to o czym myśli Pychu?
5: Może kierowca autobusu.
0: No udało się, ty często autobusem jeździsz?
5: No nie, już niestety nie, ale...
0: Ktoś tutaj ma samochód. Ja cię rozumiem, stary. Słuchaj, Skiety Meloradia lecą w tym momencie do ciebie, a do was jeszcze do 20 poleci na pewno Sigma i Nobody to Love.
1: Meloradio, idę w Melo.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie. Autopromocja.

Mela Radio wszyscy możecie poczuć się jak VIP. Sean Baker o to zadbał, to VIP. 16 minut zostało nam do 20. Nowy Jork zakazał AI. Konkretniej wśród uczniów, jak czytam, wprowadzono w USA zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji dla uczniów poniżej szkoły średniej. No bo to ogranicza kreatywność, spowalnia myślenie, wiadomo. No i mi się to podoba. Szkoła ma podobno uczyć życia, no a nic nie uczy życia tak jak kombinowanie. Jak zrobić ściągę tak, żeby się facetka nie zorientowała.

0: tabletka, wieczorami idę w melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: humorki, mam nadzieję, dobre, a jeśli nie, no to na pewno wam je poprawię, bo po 20 mam naprawdę dużo sztosów i będzie moje story time.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips i PZ, Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo, to już za chwilę.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
4: Coś wielkiego wpada z hukiem.
5: Nic tego nie rozumiem.
4: Do kin.
5: Nie było tej wyspy na mapie.
6: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
4: Psi Patrol i dinozaury.
5: Wow. Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie razem.
7: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, jak ja wam powiem, co odwaliłem w ostatni weekend, to się przeżegnacie. A w tej godzinie będzie moje story time. Wy też będziecie mogli wysyłać głosówki z waszymi przygodami. Ale wcześniej gramy. Minuta przed 20, a Melo już leci z muzą. Na dobry początek Gibbs, Benjaminelli, Ram Pam Pam, Armin van Buuren i Everlasting, to też mam przygotowane. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Justin Bieber i Nicki Minaj. To Beauty and the Beat. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, spędzamy ten wieczór razem i mega się cieszę. A co ja, słuchajcie, odwaliłem w weekend? To do teraz nie mogę w to trochę uwierzyć. No słuchajcie, byłem na takich sporych zakupach. Wiecie, jak to jest w sobotę po południu. Kilka stówek z konta zniknęło, no ale wśród tych rzeczy, które kupiłem, była też suszarka na pranie. Taka naprawdę ogromna. No i co? No i zapłaciłem za nią. Pogadałem sobie z panią kasjerką i zapomniałem wziąć z kasy tej suszarki. No na szczęście w poniedziałek udało się sprawdzić i odebrać ją w jakimś tam punkcie obsługi klienta, ale stwierdziłem, że z tej okazji muszę was zapytać, o czym ostatnio zapomnieliście? Albo o czym mega często zapominacie? Dawajcie znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Mam nasz merch w zamian, no i pewnie komuś z was go oddam. Dajcie mi znać, o czym wy najczęściej zapominacie, albo co wam się takiego ostatnio przydarzyło. WhatsApp Meloradia, tam czekam na wasze głosy.

0: Burzaczki są fajne, a jak już takiego się dostaje od Dua Lipy, to już w ogóle cudownie. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w Melo, 20:27 na zegarach, a ja was zapytałem, o czym najczęściej zapominacie. No i Piotrek na WhatsAppie Melo Radia napisał, że on zapomniał kupić bilety miesięcznego. Ała! No troszeczkę to boli, ale ze mną jest też nasza wydawczyni Karola.
1: Siema, siema.
0: No i ty też o czymś zapomniałaś, prawda? I to tak nieodlegle, bo dzisiaj.
1: No właśnie, słuchajcie, przed chwilą do mnie zadzwonił mój partner i powiedział, gdzie jest olej? Ja mówię, co? No i okazuje się, że robili na kolację naleśniki, ale zapomniałam kupić oleju, także
0: Czyli nie będziesz miała jedzonka, jak wrócisz do domu.
1: Chyba nie będzie kolacji.
0: No. Ajajaj. No i powiedzenie, masz baboplacek? Jest trochę inne. Nie masz baboplacka.
1: Nie mam. Nie mam też kolacji.
0: Ale masz na to Duke'a Dumonta, jego nowość. Ain't no game. Gramy już teraz.

0: w nowej wersji od Two Colors. To Cynical. 17 minut do 21 nam została, ale każda pora, nawet taka późnym wieczorem, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam znać, na co byście taki hajs wydali. No, Kinga zgłosiła się już jakiś czas temu i posłuchajcie, na co ona wydała swoją szybką kasę.
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, zyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No to drogi zakup, ale Meloradio i w takich pomaga. 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szczegóły na meloradio.pl. A teraz łapcie zupełną nówkę sztukę z projektu Enklawa. To Sokół i pogwarzymy.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: To oni są królami tej dżungli. To grupa Shanga i King of the Jungle w Meloradiu, a my dziś mamy taką małą parapetówkę. Otworzyliśmy zupełnie nowe studio. Wbijajcie na Instagrama Meloradia, żeby je zobaczyć. No a jak tam jeszcze nigdy nie byliście, czyli na naszym Instagramie, no to warto zostawić followa, no bo dużo smaczków tam możecie podglądać i zobaczyć, jak wygląda radio od środka. A za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Gips i jego win. No to niech te konie nas porywają do końca tego wtorku. 21. Punktualnie o tej godzinie ten numer usłyszycie na antenie Mela. To już za moment.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. Idę w melo.
2: Ci, którzy skończyli pracę o 21, która właśnie wybiła, zazdro. Fajnie wam pogramy w drodze do domu. Na sam początek mam numer dla fanów dobrych, szybkich aut. Gips i jego win. Ale nieważne, gdzie jesteście, ważne, że z Melo Radiem, bo gramy najmocniej w Polsce. Przekonacie się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Maxwell i Bon. Tak właśnie gra Melo. To Whatever Turns You On. 14 minuty po 21. Tyle zarobiła za świeczki. Andziax, czyli jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, ma też swoją markę świeczek. No i jak portale plotkarskie donoszą, jej firma w jeden rok wygenerowała z tego przychód na ponad 12 milionów złotych. No mocno gratulujemy oczywiście sukcesu i zazdrościmy najbardziej jej dzieciom, które to już chyba w tym momencie mogą przejść na emeryturę.

Jestem Melo Radio, fajnie, że jesteście ze mną. Pychu z tej strony, siemano. Czy jedziecie do domu, czy jeszcze siedzicie w pracy? Melo wam fajnie gra i to się nie zmieni. A za chwilę nowość na naszej playliście od naszego kumpla z Tomorrowland. Będzie Griffin i Word Away, a wy pamiętajcie, że najlepsze sety właśnie z Belgii, z Tomorrowland macie co tydzień po godzinie 20 w soboty na antenie Meloradia. Tak zaczynamy sobotnie Dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Ale dzień wcześniej, w piątki, też wam je gramy. Od 22 prawdziwe Dobre Melo, tylko w Meloradiu. Pamiętajcie. A teraz właśnie nowość od Griffina na naszej playce.

Better Times to Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a ja spojrzałem w kalendarz, no i widzę, że dziś mamy dzień dobrych wiadomości. Więc postarałem się dać wam jakiegoś pozytywnego newsa. Roboty protestowały pod Ministerstwem Cyfryzacji. To się poniosło mega wiralem w internetach. Podobno one protestowały, bo Polska, tu cytat, nie jest przygotowana na nową rzeczywistość. I czemu to pozytywny, dobry dla nas news? No przynajmniej tak szybko nas nie wygryzą.

Taka sztuka na antenie Meloradia. Nightmare i Jordan Sparks za nią odpowiadają. Tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli ten numer wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w 30 Meloradia. Kolejna lista hitów już w piątek po 18.

Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie masz żadnych szans.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
2: czuję,
1: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja...

jak good morning zmieniły? Ludzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do